Salve.

Zmarła mój i ręka.

0: Amelia już nie śpi, słoneczna brygada już nie śpi, słoneczna brygada już na robocie od rana, a oto oni, słoneczni brygadziści, Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, my nigdy nie zasypiamy.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, zwłaszcza jak jest tropikalna noc, to nie zasypiamy. To. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
3: Złapać oddech, zwolnić tempo.
4: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
5: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
4: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
3: Autopromocja.
5: 29 czerwca mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek. Mamy godzinę 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kolejny upalny dzień. Wczoraj padł rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały powodem kłopotów na kolei, możliwe, że się powtórzą. Robert Lewandowski bliski podpisania kontraktu z Chicago Fire. Historyczne rekordy ciepła padły wczoraj w Polsce. W Słubicach zanotowano 40,5 stopnia. Tak wysokich temperatur nie było od czasu rozpoczęcia pomiarów. Dziś też gorąco, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. W całym kraju mogą pojawić się gwałtowne burze, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: W związku z tym, że spodziewamy się opadów nawalnych i z tym, że mamy suszę hydrologiczną, lokalnie taka ilość opadu, która spadnie w ciągu, dajmy na to, 10 minut, czy do godziny może lokalnie prowadzić do podtopień. Grunt jest wysuszony.
1: Ekstremalne warunki prowadzą do problemów z infrastrukturą. Wczoraj z powodu uszkodzeń sieci trakcyjnej ruch na kilku odcinkach torów w całej Polsce trzeba było wstrzymać, a pociągi stanęły w polu. Odcięcie prądu doprowadziło do sytuacji, w której w wagonach nie działała klimatyzacja. Wieczorem najwięcej problemów było na trasach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Spółka PKP Intercity odwołała część połączeń i wprowadziła autobusową komunikację zastępczą. A na lotnisku Chopina, na jednej z dróg startowych, pojawiły się pęknięcia. Ruch przeniesiono na drugą drogę startową. Fala upałów przetacza się przez Europę. Rekordy padły wczoraj również w Czechach i w Niemczech, a według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu tygodnia w związku z ekstremalną pogodą mogło umrzeć 1300 osób. Robert Lewandowski jest bliski transferu do Chicago Fire. To tak podały niemieckie, włoskie i amerykańskie media. Według tych doniesień reprezentant Polski miał uzgodnić 2-letni kontrakt z klubem, a dokumenty mają być podpisane w ciągu kilkunastu godzin. To pozwoliłoby zagrać piłkarzowi pierwszy mecz w nowych barwach 16 lipca. Półtora miesiąca temu Lewandowski ogłosił, że opuści Barcelonę. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotne mistrzostwo Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których strzelił 120 goli. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kibice z pewnością na długo zapamiętają pierwszego seta, którego Polacy wygrali 50-48. Komplet zwycięstw dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
7: Wyjeżdżamy na ulicę Łodzi, żeby sprawdzić, jak wygląda na nich sytuacja o poranku. Teraz nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno trochę więcej aut zacznie się pojawiać na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim w okolicach Brzezińskiej, Strykowskiej, Łagiewnickiej, Konstantynowskiej, czy na Włókniarzy albo Zgierskiej. Więcej aut może być też na Pabianickiej i Żgowskiej.
3: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Pogoda w Łodzi.
7: Trochę więcej chmur będzie dzisiaj na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że po południu będzie ich całkiem sporo, ale cały czas będzie ciepło, a słońce też będzie się pojawiać. Od rana na termometrach mamy 30 stopni, więc zdecydowanie fala upałów wciąż trwa. Maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 37, więc zdecydowanie trzeba zakładać lekką odzież i pić dużo wody.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada.
0: To my. Dzień dobry. Po szóstej będziemy w hełmach tropikalnych na głowach świętować Dzień Tropików.
5: Tak jest, po szóstej sprawdzimy też, tak jak brygadziści ze Słonecznej Brygady, czy też tak nie spaliście w nocy przez tropiki, proszę Państwa. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gramy jak na to, jak na lato, próbujemy cokolwiek wymówić, obudzić się, dojść do siebie, otworzyć szeroko oczęta i spojrzeć piękiem w ten nowy dzień. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi.

0: American Pie, Madonna w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w pierwszy poniedziałek wakacji, co mamy nadzieję słychać w tle, gdyż my już gramy od rana na gitarach hawajskich. Mamy 29 dzień czerwca i zaczynamy 27 tydzień roku, gorący tydzień i co ciekawego w kalendarzu.
1: 35 lat temu FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Rybaka oraz Międzynarodowy Dzień Tropików.
2: Ta-dam. Taki żarcik, tak, tak. No wszystko nie, no, się naprawdę, niestety no. zgadza. Dzisiaj u nas prawdziwe tropiki, tak, tak, tak. A ile u was na termometrach na początku wakacji? Popatrzcie i zadzwońcie do nas 22 44 i 30, 22 44 i 30. Zaczynamy apel poranny, zbieramy poranne gorące informacje z termometrów. No i gramy na to jak na lato. Poranne bajla, które podgrzewa nawet zimną kawkę 13 po 6.

0: dole dresy, na górze siateczkowa koszulka na ramionczka. Wiecie, jak ten model się nazywa. To był styl Freddiego Mercury'ego. Ta koszulka z prześwitami to nie jest głupi pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj znowu upał w Polsce. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Gramy na to, jak na lato, tak was witamy w poniedziałkowy poranek.
1: Tak jest, a gdyby zapytać Freddiego Mercury'ego, a jak jest gorąco, no to on tam śpiewał i mówił, a jajajajajajaj. Trzymajmy się mocno, kochani, my gramy tak, żeby od rana no nie nabierać za dużej prędkości, nie spocić się zbytnio. Obywatel tak. GC, tak, tak, to ja, no to już za moment, a później Diana King i Shy Guy, bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Renault.
1: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy.
5: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
7: TPOPL. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
11: Reklama. W końcu...

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś.

0: Shy Guy, Diana King w Radiu Złoty Przeboju na dzień dobry. Ciepło, cieplej, upał. Tak było w weekend i tak jest po weekendzie. Witamy gorąco od rana i sprawdzamy, czy nie śpicie, czy już odklejacie się, tak jak my, od poduszki. 22, 4, 4 i 3, 0. Halo.
1: Halo, halo. Wrocław was wita. Jest 23 stopnie, więc superowo, ale słońce już daje czadu od wschodu, więc trzeba zamykać okna. A w domu 29 i cały czas składam buziaczki i lucynę z Wrocławia.
2: No, z góry przepraszamy i lucynę i wszystkich słuchaczy, ale dzisiaj temperatura dojdzie do 38 stopni w cieniu.
0: Sorry, taki tak, mamy klimat.
2: No niestety.
3: Taki mamy klimat. No tu musimy dodać od siebie, jest tak gorąco, że odradzamy wyjście do pracy. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest telefon dla spóźnionek na apel poranny, a piosenkę mamy idealną absolutnie do słuchania jej w cieniu, siedząc sobie wygodnie na leżaczku z drinkiem węgła.
0: Z polemką.
3: Lir, enigma z polemką, tak? 2 minuty po 6:30.

0: Na gorącej rzece, w gorącej Gujanie ten pan ma własną wyspę, na której pewnie siedzi sobie teraz w cieniu i nic sobie nie robi z wysokiej temperatury. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Ale trzeba przyznać, tymi dźwiękami, które nam dał, zasłużył sobie na takie spędzanie pierwszego poniedziałku wakacji. Za 21 minut będzie siódma, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, to zaraz dalej przy tej hawajskiej gitarze będziemy bujać w obłokach razem z zespołem Perfect, a wcześniej sprawdzimy przepustowość naszych dróg prowadzących do pracy, czy tradycyjnie, jak to w wakacje, zrobiło się pusto, czy może zupełnie odwrotnie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Za nami zdecydowanie najgorętszy weekend tego roku. Przyzwyczajajmy się, bo kolejne lata i kolejne wakacje mogą być jeszcze bardziej upalne.
2: Tak.
1: I pytanie brzmi, uwaga, gdzie w weekend schowaliście się przed tym upiornym upałem? Ja od razu mówię, że w piwnicy między słoikami, gdyż jako słoik czułem się jak wśród swoich.
3: Ja się schowałam w ogródku, w liściach rabarbaru.
1: Bardzo dobry pomysł.
2: Doskonały. Ja w kinie, bo w kinie klimatyzują w cenie biletu, proszę
3: pana.
2: No miło, miło. No ale jednak. No a wy 22, 4, 4 i 3, 0 za najlepsze miejsce takie dla ochłody. Wyślemy wam nagrodę. Złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: No tak, zapraszamy. No to gdzie? Gdzie w weekend schowaliście się przed upałem? Mail poranek@złoteprzeboje.pl i telefon 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: It feels so good. Sonik śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w pierwszy poniedziałek wakacji. Kiedy mówimy, że witamy was gorąco, to jest tylko taka figura retoryczna. Nie chcemy aż tak gorąco was witać, ale jest gorąco.
1: Jest gorąco i przez te upały i dzisiaj będą spore utrudnienia na kolei, bo z powodu pogody odwołano ponad 20 pociągów. Ups. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
11: Join us.
10: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
12: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
13: Reklama.
14: 29 czerwca mamy dzisiaj i to jest pierwszy poniedziałek wakacji, jest siódma, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Sprawdź swój pociąg. W PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Wciąż rośnie liczba ofiar środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe. PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów w związku z pogodą. Przewoźnik zapewnia, że pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Jeśli dziś planujecie podróż koleją, sprawdźcie połączenia. Kolej przypomina, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji. Można to zrobić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej lub osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem spółki PKP Intercity. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
16: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach, nagrzanych betonach, takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
15: Upały to nie wszystko, nadciągają też burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Cały czas rośnie liczba ofiar środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. W tej chwili to prawie 1500 osób. Ponad 3100 jest rannych. Akcja ratownicza trwa, ale jest utrudniona przez niedobory sprzętu i częste wstrząsy wtórne. Bilans ofiar może być wyższy, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Prezydent nazwał uczestników tamtych wydarzeń bohaterkami i bohaterami.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelił już w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem, ten dziś w nocy. A wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kompet zwycięstwa dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. Prowadzi niepokonana Japonia.
6: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Złote przeboje w drodze.
13: Coraz większego ruchu o tej porze trzeba spodziewać się w centrum Łodzi. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Ogrodową i Wschodnią. Dużo aut będzie też na Żeromskiego, Kościuszki, Bulczańskiej czy w okolicach Nawrot i Sienkiewicza. Ciężko jedzie się też przez Przędzalnianą na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Marszałka Piłsudskiego. Też aut przybywa.
6: Pogoda w Łodzi.
13: Od rana na niebie w Łodzi słońce będzie przeplatało się z chmurami, ale i tak jest bardzo gorąco i to od samego rana. Już teraz mamy 31 stopni, później możemy spodziewać się 37 maksymalnie, więc zdecydowanie fala upałów jeszcze nas nie zostawia. No i co do tego, wiatr będzie nieznaczny, ciśnienie utrzyma się w normie, tych chmur będzie mogło być trochę więcej, ale na pewno nie będzie padać.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
14: Dzień dobry, witamy. Jesteśmy już po 7:00. Dowiecie się, jak jeszcze dzisiaj zdobyć w Radiu Złote Przeboje 1000 zł na rybki, lody, napoje i inne wakacyjne przyjemności.
17: Po 7:00 też będziemy mieć dla Was zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Chcecie zagrać o fantastyczną zabawę w Łodzi? No to zgłaszajcie się już teraz na stronie złoteprzeboje.pl. Czekamy na Was i gramy. Gramy na to jak na lato. Ever David Words na zegarach prawie 5 po 7:00.

0: Zabierz złote na wakacje.
1: Na międzynarodowej klimatyzowanej stacji kosmicznej, a może w klimatyzowanym kinie w Lublinie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Za dobrą odpowiedź możecie wygrać, uwaga, tysiaka. I to już dzisiaj, o poranku. Zgłoście się szybko na złoteprzeboje.pl.
2: Może na szczycie Mount Everestu. Napiszcie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego już dzisiaj. Przypominamy, nagrodzimy najciekawszą, najśmieszniejszą odpowiedź. 1000 złotych polskich czeka na nowego właściciela. Finał zabawy Zabierz Złote na wakacje punktualnie o 9:30. No to nie czekajcie. Zgłoście się już teraz.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu.

0: Dokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisz serca mego lud.
1: Na. Marek Grechuta, nie dokazuj, miła nie dokazuj. Bo przy takiej temperaturze możesz się przegrzać. Kaków pana Marka rozgrzany do czerwoności i nawet na Brackiej nie pada dzisiaj deszcz. To jest radio złote przeboje na dzień dobry, 20 po siódmej.
2: My po prostu gramy na to jak na lato. Sami słyszycie w tle te hawajskie gitary, szum fal, abrakadabra, za chwilę Steve Miller Band, a potem komuś z was wręczymy złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show by Agustina Gurola.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
5: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
4: To brzmi jak plan idealny.
5: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.

Agustin Egurola. Słyszymy się w radiu Złote Przeboje. Już za chwilę finał zabawy, w której mam dla was zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi.

0: I'll get straight to the point, like a aura dart. I'ma lay down and have a jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Don't turn on the boxes, says Mr. Rowe.
1: Bilet na ABBA Night Dinner and Show.
2: No, w tym tygodniu mamy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej manufakturze, w Manu Arte dokładnie.
3: Tak jest, no ale żeby wygrać złoty bilet na to wydarzenie, to musicie najpierw zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl. Zapamiętaliście, tak? Tak jak to zrobiła słuchaczka Ola z Otwocka. Dzień dobry, Olu.
4: Dzień dobry.
2: Słuchaj, Ola, w studiu leży tutaj przed nami właśnie ten złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show, a ty jesteś fanką ABBY i Agustina Egurola, prawda? Ale
4: tak,
2: żeby
4: tak,
2: go zgarnąć, musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada właśnie nasz taneczny guru Agustin Egurola. Czy jesteś gotowa?
4: Tak, tak, jestem gotowa.
3: Na pewno, dobrze, to panie Agustinie poprosimy o pytanie.
5: Z którego kraju pochodzi zespół ABBA? Ze Szwecji czy z Czech?
3: Olu, dajesz.
4: No wydaje mi się, ze Szwecji.
2: I cóż, że ze Szwecji.
5: Dobrze, wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
3: No proszę pani.
4: Super.
2: Brawo, brawo, brawo. I to jest, słuchaj, podwójne zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. I jeszcze do tego kubek pamiątkowy Radia Złote Przeboje ci
4: bardzo
2: dokładamy.
4: Się cieszę, dziękuję bardzo.
2: I życzymy doskonałej zabawy.
3: Spotykamy się w Manu Arte w lipcu, a jeśli wy, tak jak Ola z Otwocka, chcecie wygrać złoty bilet na taneczno-kulinarne show, to zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
1: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Jak to miło brzmi, jak pięknie Red Box i For America. A wiecie, że kiedy zaczęli grać, to usłyszeli: ludzie, zapomną was po 2 minutach, nie po 2 dekadach. Kochani, po co się tak męczyć? A i tak postanowili, że zaryzykują, spróbują. No i proszę, jakie piękne granie w pierwszy poniedziałek wakacji w radiu Złote Przeboje. To jest Słoneczna Brygada za 19 minut 8.
1: I gramy na to jak na lato. I za chwilę wam zagramy Albano i Romina Power, Felicita. I zrobi się gorąco jak na Sycylii, jak na Sardynii, jak na Capri. A nie, przepraszam, już jest wystarczająco gorąco w Polsce. A no, wcześniej cieplej. Sprawdzimy, jak się jedzie do pracy lub na wakacje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Poranne godziny szczytu dają się już mocno we znaki. W Łodzi ciężko jedzie się przez Tymienieckiego, Przybyszewskiego czy Kilińskiego. Utknąć można też na Wólczańskiej Politechniki czy w okolicach Kościuszki. Nielepiej sytuacja wygląda na Zielonej, Struga, Łąkowej i Żeromskiego. Utknąć można też na Wojska Polskiego, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Za nami zdecydowanie najgorętszy weekend tego roku, no i w związku z powyższym pytanie pierwszego poranka wakacji brzmi: gdzie w weekend schowaliście się, kochani, przed upałem? 22 44 3 0.
2: Ja się schowałem w kabinie ciągnika, ponieważ klimatyzacja wystudziła mi kabinę do plus 17 stopni.
3: No gdzie się miałam schować? Jedynie w mieszkaniu z wami, żaluzje zasłonięte, a ja w tym mieszkaniu z wiatrakami i ze złotymi przebojami.
4: Ja schowałam się w cieniu rachunku za prąd po włączeniu klimatyzacji, bo tam w taki upał robi się naprawdę chłodno z wrażenia.
5: Ojojoj, a państwo słuchacze kochani, gdzie w weekend schowali się przed upałem? Podpowiedzcie jakieś sprytne rozwiązanie na ten tydzień kolejny gorący. 22 44 3 0. Za najlepsze miejsce wyślemy wam nagrodę. Złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje, mail poranek@złoteprzeboje.pl i telefon 22 44 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Czujecie, że lato, czujecie, że wakacje? Tak wam gramy właśnie. Sounds Like a Melody z Alphaville w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty 8. Sezon na truskawki jeszcze się nie skończył i to jest ważne, bo bez truskawek i bez szampana nie ma tenisa w Londynie.
1: Tak,
0: proszę,
1: jest najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Właśnie startuje dzisiaj na kortach Wimbledonu. Zobaczymy czworo Polaków. Kto jako pierwszy rozpocznie walkę o sukces w Londynie? O tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy. Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: KFC. Reklama. Mamy dzisiaj 29 dzień czerwca i to jest pierwszy poniedziałek wakacji. Jest ósma, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Czerwone alerty dla niemal całej Polski. Upały i burze nie odpuszczają. Spór o płace nauczycieli. Związkowcy zapowiadają protest. Startuje dziś Wimbledon. Maja Chwalińska otworzy występy polskich tenisistów. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce, w Lubuskiem oraz na Warmii i Mazurach. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. Podobnie ma być dzisiaj. Prognozowane są gwałtowne załamania pogody, przede wszystkim na zachodzie i północy Polski. Z falą upałów mierzą się też inne kraje Europy, a także Stany Zjednoczone, gdzie jeszcze w tym tygodniu temperatura może lokalnie przekroczyć 45 stopni. Tragiczny wypadek nad Bałtykiem. W Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej reakcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3-procentową podwyżkę w budżetówce, mówi szef związku Sławomir Broniarz.
2: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
1: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6400 zł. Dziś początek najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie, Wimbledonu. Pierwszego dnia na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się czworo Polaków. Pierwsza w samo południe czasu polskiego zagra Maja Chwalińska. Jej świetna gra we French Open spowodowała, że dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Przed turniejem w Paryżu Polka nigdy nie była notowana w najlepszej setce rankingu. W pierwszej rundzie w Londynie będzie sobie musiała poradzić z rolą faworytki.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno, ciężko jedzie się przez zachodnią, wschodnią Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Niciarnianej.
0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda w Łodzi.
3: Fala upałów nie opuszcza Łodzi. Pamiętajcie o tym, żeby zadbać o siebie bardzo w tym czasie. Przede wszystkim trzeba pić dużo wody, nosić nakrycie głowy. Dobrze będzie założyć na siebie też coś przewiewnego. Najlepiej z długim rękawem, bo to słońce będzie mogło nas troszeczkę przysmażyć. Chociaż trochę chmur dzisiaj na niebie w prognozie pogody też widać. Na pewno nie będzie padać, a na termometrach mamy 31 stopni. Możemy spodziewać się dzisiaj 37.
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
4: Dzień dobry, to my, słoneczni brygadziści. Witamy Was o poranku w pierwszy poniedziałek wakacji. Po ósmej będziemy mieć coś dla tych, którzy marzą o własnym pokoju wypoczynkowym.
5: Dzień dobry. Po ósmej będziemy też mieli złotą kawę dla tych, którzy biorą udział w naszej porannej dyskusji, gdyż mamy lato. Dzwońcie i opowiadajcie, gdzie schroniliście się w weekend przed upałami. Tu Radio Złote Przeboje. W poniedziałkowy poranek gramy na to, jak na lato. Gramy wilki, urkę. Nic nie przy...

0: Brotherhood of Men to jest zespół, który przebojem Save Your Kisses For Me wygrał Eurowizję w latach 70., kiedy jeszcze nie było globalnego nagrzania, tak jak dzisiaj. 10 minut po godzinie 8. Wita Państwa Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. A teraz będzie coś dla tych, którzy marzą o własnym pokoju wypoczynkowym. Szanse na to marne może w bloku od dewelopera, ale jakby co, to podpowiadamy, jak taki pokój wypoczynkowy urządzić.
1: Eksperci od urządzania wnętrz do wypoczynku sugerują, że projektując takie, powinniśmy inspirować się jaskiniowcami.
2: No,
1: właśnie tak. Musi tam się znaleźć ciepłe światło, które imituje ognisko. Aha. Ładny widok za oknem. Aha. Kolory ziemi i rośliny.
2: No, już jaskiniowcy wiedzieli, co dla nas dobre. Dymek, widok na trawing i leżing. A teraz, proszę Państwa, będzie dancing. Dancing i przytuling, gdyż bez pośpiechu będziemy grali, żeby się nie przegrzać od samego rana. I Don't Wanna Fight, Tina Turner, 11 po 8. We'll be right back.

0: Dance, dance, złote feeling, Irinka Ra w radiu Złote Przeboje śpiewała pani Irenka. Za ten kawałek zdobyła Oscara i Złoty Glob, czyli okazała się tak wystrzałowa, jak temperatura w Polsce w ostatni weekend. To my, Słoneczna Brygada, jest 19 po 8.
1: Dzień dobry. Zagramy za chwilę Oddział Zamknięty i Simply Red, a potem komuś z was wyślemy wakacyjną kawę poranną Słonecznej Brygady w nagrodę za udział w nowym kąciku od dzisiaj, czyli mamy lato, dzwońcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Za nami najgorętszy, rekordowo gorący weekend tego roku. Gdzie schowaliście się przed upałem? Właśnie w sobotę i w niedzielę pytaliśmy was przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Witam. Ja można powiedzieć, że spędziłem ten weekend jak jaszczurka pod kamieniem. Zwiedzałem jaskinie i groty.
3: A ja przed upałami schowałem się u kolegi w garażu. Oczywiście nie blaszanym, tylko murowanym.
4: Najlepiej w takim upale było schować się na klatce schodowej. I wyobraźcie sobie, że nie tylko ja wpadłam na taki pomysł, ale reszta sąsiadów z mojego piętra też. Wyszła z tego takie fajne spotkanie, słuchajcie. Oczywiście przy umusie z waszego radyjka. Pozdrawiam was wszystkich, Ania Gdańsk.
5: Aniu, droga z Gdańska, złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy do ciebie za ten ostatni głos dobrosąsiedzki. Następnym razem na klatce schodowej będzie jeszcze wspólna kawusia. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosy, a jutro, uwaga, będziemy wspominać pierwsze wakacje bez rodziców.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: związku z tym, że czas płynie dość szybko, to już możecie sobie zaplanować maj 2027, to wtedy w Łodzi zagra Eros Ramazzotti, a przyjedzie do Polski po raz kolejny na zaproszenie Radia Złote Przeboje.
1: W kwestii planowania czasu to jeszcze wyjedziemy na drogi i sprawdzimy, jak na tym rozgrzanym asfalcie czują się samochody jadące w drodze do roboty. Czy chłodzą się powietrzem od pędu, czy jednak tym dymiącym asfaltem? Czy są korki, czy nie? Bądźcie z Radiem Złote Przeboje, a później udowodnimy, że wszystko jest w porządku. All right. Właśnie taką piosenkę zaśpiewa Christopher Cross.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Żeby przejechać przez centrum Łodzi albo się do niego dostać, dobrze będzie mieć zapasową dawkę czasu, bo można utknąć w kilku miejscach, przede wszystkim na skrzyżowaniu Marszałków, ale przez Rondo Solidarności też łatwo się nie przejedzie. Tłoczno będzie też na Żeromskiego, Tuwima i w okolicach Sienkiewicza i nawrot. Tłoczno będzie też na Politechniki.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: No wczoraj zanotowaliśmy absolutny rekord temperatury w Polsce. W Słubicach dokładnie w cieniu termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza, po czym termometry się roztopiły, rozpuściły i spłynęły z okien.
2: No ale tutaj mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Słubic, oszołomionych temperaturą.
1: Dzisiaj
2: u was zagrzmi, popada i temperatura spadnie do 27 stopni.
3: W Warszawie za to dzisiaj niestety wciąż 38 stopni Celsjusza w cieniu, w Krakowie 37, a w Poznaniu i Wrocławiu 35.
2: No i tutaj
1: spieszymy
2: tak, z wakacyjną propozycją. W kopalni w Wieliczce temperatura utrzymuje się na poziomie 17 stopni przez cały rok.
1: Tak jest, tak jest. W sztolni Królowa Luiza w Zabrzu mamy maksymalnie, uwaga, 16.
3: A we wnętrzu zapory wodnej w Solinie pod poziomem jeziora, czyli na dole, jest góra 8 stopni.
1: Tak jest. I to jest dobra wiadomość. Śmiało można tam po polsku ponarzekać, że w te upały to jest oj za zimno.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: jest przyjemnie. Ludzisza McNeil w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy na to jak na lato. Niecałe 5 minut zostało do 9. Mamy pierwszy poniedziałek wakacji, czyli co? Jedziemy na wakacje. Ale najpierw tankowanie. Tankowanie. Oj, i to jest podobno ostatni tak moment, fajnie,
1: no? Żeby zatankować taniej.
0: Podobno,
1: od lipca wraca wyższy VAT na paliwa, a ceny na stacjach, no niestety, mogą wzrosnąć. O ile więcej zapłacimy, sprawdzimy w wiadomościach o 9:00.

0: reklama.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Reklama. 29 dzień czerwca mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, mamy godzinę 9. Iwona Barańska teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
7: Niebezpieczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Śledztwo w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Kluczowy świadek ponownie w prokuraturze. Od lipca droższe tankowanie. Wygasa program ceny paliw niżej. Dziś ciąg dalszy ekstremalnych upałów w Polsce i w innych europejskich krajach. Wczoraj padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. Do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzą będzie towarzyszył niebezpieczny wiatr przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Może uszkadzać drzewa czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
7: Do tego nawalny deszcz, który miejscami może doprowadzić do podtopień.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. To lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie i który ujawnił sprawę innego medyka z tej placówki, niespełna 30-letniego Dawida Kacprzyka. Kacprzyk był już radny Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, był koordynatorem SOR-u i w zeszłym roku zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Poza tym, jak stwierdził Jędrzejewski, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów i tę właśnie sprawę chce prokuratura wyjaśnić. Przed nami ostatnie chwile z programem Ceny paliw niżej. Pakiet zostanie wygaszony z końcem czerwca, a to oznacza, że już w przyszłym tygodniu wróci 23% VAT. Kierowcy tankując będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
10: Z całą pewnością taka zmiana wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach.
7: Zdaniem ekspertów wygaszenie pakietu CPN może spowodować wzrost średnich cen benzyny do poziomu 6,5 zł. A oleju napędowego do poziomu 6 zł. 70 groszy. Dalsze podwyżki będą zależeć głównie od sytuacji na światowym rynku ropy. Ta na razie pozostaje jednak względnie stabilna.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Może nie był to mecz, który kibice zapamiętają na lata, ale dla Kanady to historyczny i wielki sukces. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Tam czeka ich mecz z Marokiem lub Holandią. A dziś wieczorem Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lewy ma podpisać 2-letni kontrakt, wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi.
9: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Pogoda.
7: No to najpierw temperatury. Dzisiaj w cieniu 38 stopni w Warszawie i w Rzeszowie, 37 w Lublinie i Krakowie, 35 w Poznaniu i we Wrocławiu, 28 w Szczecinie. Przez cały kraj mogą przechodzić dziś burze, na zachodzie również z gradem.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak, to my witamy w pierwszy poniedziałek wakacji i już dzisiaj brygadziści słoneczni o 9.30 będą mieć dla was propozycję nie do odrzucenia. Zabierz złote na wakacje, a dokładnie to na 1000 złotych polskich nawet zabierz, no.
6: Tak jest. Jeśli macie ochotę zagrać o te pieniądze, to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl i czekajcie na telefon od nas. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Witamy, żeby tak dobrze to zabrzmiało, ozięble witamy, szanownych państwa, naszych słuchaczy, kochanych, i 4 minuty po 9 gramy No Mercy.

0: Who's Bad w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, król popu Michael Jackson, którego jednym ze znaków rozpoznawczych były białe skarpetki. Dzisiaj odradzamy tę część garderoby. Nie ma sensu zakładać, bo po 15 minutach i tak będą do wymiany. Dzisiaj upałów ciąg dalszy ostrzega słoneczna brygada Radia Złote Przeboje.
1: A już za chwilę Salt and Pepper, czyli sól i pieprz. To mocno przyprawiony kawałek. Dwie panie, dwie kumpele nam zaśpiewają. Piosenka nazywa się Let's Talk About Sex. Pogadajmy o seksie. No przy takiej temperaturze to bardzo przepraszam, ale tylko pogadać można. No to jedziemy, 12 po 9.

To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: złote na wakacje.
1: Tak się nazywa nasza wakacyjna zabawa, w której możecie wygrać 1000 złotych polskich, ale najpierw trzeba się zgłosić na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tak też zrobiła słuchaczka Jadzia z Siemianowic Śląskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, w ten piękny, upalny dzień.
3: Wszystko się zgadza absolutnie. Żeby jeszcze się kasa zgadzała na koniec naszego spotkania, dosłownie za parę chwil, trzymamy kciuki. Jadziu, mamy dla ciebie już teraz 100 i ręcznik plażowy Radia Złote Przyboje za to, że się w ogóle połączyliśmy, że rozmawiamy na antenie. Fantastycznie, ale możesz wygrać całego tysiaka. Grasz z nami?
2: Oczywiście, jest taka opcja
1: właśnie przed tobą. 3 pytania, płacimy po 300 za każdą poprawną odpowiedź na każde pytanie, więc jeśli jesteś gotowa, i masz 5 sekund na odpowiedź, dobrze?
2: Dobrze.
1: No to przystępujemy do pytań.
3: No to uwaga, pytanie numer 1 brzmi: Beata Kozidrak jest wokalistką zespołu Bajm. Prawda to czy fałsz?
2: Prawda.
1: Pewnie, że prawda.
3: To już 400
1: dla ciebie. 400 już masz.
2: Super.
3: No to kolejne pytanie. Andrzej Krzywy czy Andrzej Piaseczny? Który z nich śpiewa w zespole Demono?
2: Andrzej Krzywy.
3: No jasne.
1: Kolejne 300.
3: To już 700. No.
2: Ale Jedziemy z tym koksem.
3: No to proszę. Jak nazywa się autor słynnego przeboju Thriller? Kto śpiewa Thrillera tego z 80-tych lat?
2: Jackson?
1: Bez znaku zapytania.
3: Jasne, no pewnie.
1: Brawo.
2: Zabierz złote
1: na wakacje. Była 100 za samo odebranie telefonu, potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie, to daje 900 plus 100, to jest 1000! 1000 złotych wygrywasz na wakacyjne przyjemności.
2: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja, no co za poniedziałek.
3: Pięknie,
2: bardzo się cieszę.
3: Kochana, masz ten tysiaczek, masz limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy i masz satysfakcję i radość. Kochani, cały czas możecie zgłaszać się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl, a kolejny finał za tydzień o 9:30.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
9: TPOPL.
10: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
11: TPOPL. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: To był Gazebo, I Like Chopin, czyli lubimy Chopina. Tutaj w radiu Złote Przeboje, my, Słoneczna Brygada. Lubimy też, jak jest troszkę chłodniej, taki zwykły, klasyczny, polski, umiarkowany klimat. Ale gorąco jutro obiecujemy, zaczniemy nowy dzień i gorąco się żegnamy już dzisiaj.
1: Tak jest, brygadziści słoneczni wskoczą jutro od rana na rusztowanie rozgrzane. To byliśmy my, Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. A teraz ona zachowująca bezpieczeństwo i higienę pracy, Gosia Kościelna.
2: Oczywiście, cała w chłodzie, chłodnym spojrzeniem ogarniam studio i tym, mam nadzieję, będę wam uprzyjemniać to przedpołudnie, bo wiecie co, my na wakacje? My na wakacje gramy na to. Ja na lato.
0: No masz.

0: Shania Twain, jedyna i niepowtarzalna, rok 97 i wtedy to był wielki, nowy przebój. Za 3 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej, rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
9: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
10: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska. Wyjątkowo niebezpieczna sytuacja na A1 w Łódzkiem. 51-letnia kierująca minęła węzeł, na którym chciała zjechać, więc wybrała jazdę pod prąd pasem awaryjnym. Więcej powie nam nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
12: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Całe zdarzenie trwało krótko. Kobietę jadącą pod prąd zauważyła przejeżdżająca obok załoga transportu medycznego, mówił mi aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
13: Policjanci zatrzymali 51-latce prawo jazdy oraz skierowali do sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie.
11: Jeśli pomylimy zjazd na autostradzie, po prostu trzeba jechać do kolejnego. A skoro już przy samochodach, to rozpoczyna się remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź Kaliska. Kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu na Włókniarzy i Jana Pawła II. Trasa pozostanie jednak przejezdna, a komunikacja miejska ma kursować bez zmian. Na koniec nietypowa akcja ratunkowa. Na Aleksandrowskiej mały kotek utknął pod tramwajem, co na krótko wstrzymało ruch. Dzięki szybkiej reakcji motorniczej zwierzę udało się bezpiecznie uwolnić. Kicia, która otrzymała imię Migawka, jest już pod opieką.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
11: Bardzo gorąco i słonecznie jest cały czas w Łodzi. Na termometrach mamy 31 stopni. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 36. Trochę więcej chmur będzie mogło pojawić się po południu, a w nocy temperatura ma spaść do około 20 stopni. Jutro ma być nieznacznie chłodniej, to znaczy maksymalnie zobaczymy 31 stopni na termometrach. Wiatr będzie nieznaczny i ciśnienie w normie.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Nie ma chyba co mówić o tym, że wakacje się rozpoczęły z przytupem. Lato także i w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. I czymże możemy to przedpołudnie zacząć lepiej i bardziej z przymrużeniem oka niż tą piosenką, którą wszyscy dorośli rozumieją.
15: Radio Złote Przeboje.
14: Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

Network, 8 minut po godzinie 10, to Radio Złote Przeboje w gorący czerwcowy. Tak, zastanawiałam się chwilę, wciąż czerwcowy.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.

No tak, niewiele utworów nadaje się bardziej dokładnie na taki upał jak ten. Summer Jam i Underdog Project. Vic Krishna to jest ten osobnik, którego głosu przed chwilką słuchaliśmy, lider i wokalista. The Underworld Project pochodzi z Fiji, ale dzieciństwo spędził w kanadyjskim Vancouver i tam pracował też w rodzinnej firmie i żeby uciec od codzienności, postanowił wyjechać do Niemiec. Wyobraźcie sobie, że niektórzy mają codzienność w Fidżi i pochodzą z Kanady. No a teraz w Radio Złote Przeboje Sinéad O'Connor. Uspokajająco, pięknie, romantycznie.

0: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
21: Reklama.

przed nami w Radiu Złote Przeboje, bo już albo dopiero za kwadrans 11 zespół, który zdecydowanie można nazwać multikulturowym, bo mimo, że projekt powstał w Holandii i jest z Holandią utożsamiany, to tylko jeden z oryginalnych wokalistów, Robin, był rodowitym Holendrem. Wokalistka Kim pochodzi z Indonezji, a z kolei kolejny muzyk Dennis ma korzenie hiszpańskie, także taki tygiel wielokulturowy. I słowo Wenga, które znajduje się już, pewnie wiecie o co chodzi, w nazwie. Venga Boys oznacza po hiszpańsku mniej więcej chodź dalej, i nazwa grupy wywodzi się właśnie od tej hiszpańskiej wokalistki zaproszonej do wcześniejszego projektu producentów, która podczas nagrań często właśnie powtarzała to słowo. Venga, venga, venga. Radio Złote Przeboje. Bum, bum, bum, bum. Taki tytuł.

0: w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11 i o 11 najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta, naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
2: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
3: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
6: Wkrótce wypisy ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: TPOPL.
9: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: Reklama.
0: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
2: Wiadomości z Łodzi.
10: Natalia Dobrowolska. Tragiczny finał poszukiwań nad zbiornikiem wodnym w Sitowej pod Opocznem. W niedzielę rano służby odnalazły ciało 28-letniego mężczyzny, który dzień wcześniej zniknął pod wodą podczas wypoczynku ze znajomymi. Nocą prowadzono intensywną akcję z udziałem nurków. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. A nad wodą czy nie? Jeżeli planujecie wakacje za granicą, zabierzcie ze sobą kartę EKUS. To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi Magdalena Guralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
11: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
10: Kartę EKUS można wyrobić od ręki m.in. w punktach NFZ uruchamianych na lotniskach. A PKP Intercity odwołało 21 pociągów z powodu wysokich temperatur i awarii sieci trakcyjnej. Dla części pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową albo umożliwiono podróż innymi pociągami. Przewoźnik apeluje o śledzenie komunikatów.
2: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda w Łodzi.
10: Kolejny gorący dzień mamy w Łodzi. Trzeba na siebie bardzo uważać. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody, nosić nakrycia głowy i ubierać się w coś przewiewnego. Na termometrach mamy już 32 stopnie. Maksymalnie możemy spodziewać się 37. Jutro ma być już trochę, może nie chłodniej, ale spokojniej, bo maksymalnie na termometrach zobaczymy 31 stopni. Słońca też będzie sporo, ale od rana może być bardziej pochmurno.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Coraz goręcej, bo zbliża się powoli południe, powoli dlatego, że no w tej chwili 2 minuty po godzinie 11, ale jestem z wami cały czas Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
8: Radio Złote Przeboje.
0: No i gramy na to jak na lato. Teraz Bon Jovi, Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Mamy lato, w Radiu Złote Przeboje już wakacyjne konkursy i zabawa. Zaczęliśmy świetnie. Zabierz złote na wakacje. To jest konkurs, w którym macie szansę na wygranie 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na początku na pytanie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy do jej autora. I dzisiaj po 9:00 taka oto sytuacja miała miejsce.
1: Brawo!
2: Zabierz złote na wakacje. Była stuwa za samo odebranie telefonu. Potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie. To daje 900 plus 100, to jest 1000. 1000 złotych wygrywasz na wakacyjne przyjemności.
1: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja. No co za poniedziałek.
2: Fantastycznie.
1: Nie no, pięknie, bardzo się cieszę.
0: Pierwszy dzień wakacji na antenie Radia Złote Przeboje i od razu tyle radości zaraźliwej. Zgłaszać się można przez stronę złoteprzeboje.pl. Zabierz złote na wakacje codziennie.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: TPOPL.
13: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
14: TPOPL. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

wielkiego powrotu i jubileuszowej trasy koncertowej Spice Girls z okazji 30-lecia zespołu zostały odwołane. Artystki nie zdołały dojść do porozumienia, kto by pomyślał, w sprawie wspólnego projektu. No i zamiast tego skupiają się na własnych karierach solowych i na projektach biznesowych. I tak, Mel C skupia się na solowej działalności muzycznej, no i w październiku ma występować na żywo ze swoim materiałem. Victoria Beckham skupia się na kierowaniu swoją globalną marką modową i kosmetyczną. Mel B jest zaangażowana w działalność medialną i filantropijną w Wielkiej Brytanii. Emma Bunton kontynuuje karierę radiową, pojawiając się w brytyjskich stacjach, a Jerry Halliwell Horner skupia się na projektach pisarskich i wspieraniu męża w świecie Formuły 1. Ale razem zaśpiewają teraz przynajmniej w Radiu Złote Przyboje.

Duran Duran, uwielbiam ich w Radiu Złote Przeboje, a to przebój z 93 roku, a to największe przeboje lat 80. i 90. I teraz za 4 minuty 12, a o 12 najważniejsze wiadomości.

0: autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radio Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
1: Wiadomości z Łodzi.
15: Natalia Dobrowolska. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Między innymi muszą zaprezentować kilka utworów, mówi dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
16: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersze klasycznego, współczesnego, monologi, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji i umiejętności. Możliwości.
15: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców. A też Łódzka, ale kolej aglomeracyjna przygotowała wakacyjną promocję dla pasażerów. Do końca sierpnia w weekendy bilety jednorazowe będą tańsze o 10%. Oferta obowiązuje na trasach obsługiwanych przez ŁK w województwie łódzkim i sąsiednich regionach. Do tego jeszcze jeden symbol z Łodzi obchodzi 7 urodziny. Przy przystanku centrum mieszkańcy świętowali kolejną rocznicę ustawienia rzeźby jednorożca. Był okolicznościowy tort, muzyka i wspólna zabawa.
1: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda w Łodzi.
15: Czapka z daszkiem, kapelusik, okulary przeciwsłoneczne to obowiązkowy pakiet na dzisiaj. Oczywiście razem z bidonem wody, bo nawadniać się trzeba. Na termometrach mamy 34 stopnie, możemy spodziewać się 36 jeszcze dzisiaj. W nocy temperatura ma się nieco ochłodzić, niewykluczone będą też opady deszczu, ale jutro, co najważniejsze, temperatura nieco nam już opadnie i maksymalnie na termometrach zobaczymy 31 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
12: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
14: Popołudnie poniedziałkowe, prawie ostatniego dnia czerwca, bo przed ostatniego, a w Radiu Złote Przyboje gramy na to jak na lato. I myślę, że Go West i Pet Shop Boys to będzie bardzo dobre letnie otwarcie tej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam do Radia Złote Przyboje.

hudba Night Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wieczór inspirowany atmosferą tamtych lat i niezwykłą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA. Będzie show tancerzy do największych przybojów tego zespołu. Będą historie opowiedziane przez Agustina i kolacja pełna smaków. A na deser jeszcze taneczna zabawa do największych przebojów i to wszystko w Łodzi 11 lipca. I mamy dla Was złoty bilet na to wydarzenie codziennie do wygrania. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy i wygrać, to najpierw kreatywnie odpowiedzcie na pytanie w formularzu na naszej stronie złoteprzeboje.pl, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. A następnie, gdy już będziecie na antenie, poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane przez Agustina Egurolę. A jak się nie uda poprawnie odpowiedzieć, to chociaż nasz piękny kubek Radia Złote Przyboje dostaniecie. A teraz Natalia Kukulska w biegu będzie załatwiać pewne sprawy. Radio Złote Przyboje, 12:10.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej. To w Media Expert.

Śpiewająca Shakira, a przed nami Goombay Dance Band, który powstał w 1979 roku z inicjatywy Benda, który pragnął przybliżyć europejskiej publiczności egzotyczne rytmy karaibskie oraz rytmy reggae. Nazwa zespołu nawiązuje do Goombay i to jest rodzaj muzyki popularnej na Bahamach. Goombay Dance Band zdobył światową sławę dzięki swojemu unikalnemu, unikatowemu stylowi, który łączył elementy muzyki tropikalnej, popu i folku. I wiecie co? Sprawdziłam, jak temperatura teraz wygląda na Jamajce, w Kingston, w stolicy, i tam w tej chwili jest 25 stopni. A w naszej stolicy, w Warszawie, teraz 35 stopni. I kto tu ma tropiki? Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, stared my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
2: what is going on here?
1: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
1: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
12: Co się zmieniło?
11: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Za 12 minut będzie godzina 13, a przed nami Italo Disco. Nurt Italo Disco, który zawojował europejskie dyskoteki w latach 80. Dużo można byłoby o nim opowiadać. Włosi mieli do zaoferowania znacznie więcej niż nudne bity, bo nieodłącznymi elementami włoskiej muzyki elektronicznej były kolorowe ubrania, słodkie drinki, inscenizacje na koncertach. No jednocześnie chyba nie było wcześniej takiego gatunku muzycznego, który cieszyłby się tak niskim poważaniem wśród krytyków. Plastikowy złom. Swego czasu to było jedno z delikatniejszych określeń ekspertów na Italo Disco. Życie na plaży było mottem na adriatyckich plażach, które często były przepełnione do granic możliwości, i ten zapach oliwy z oliwek i cytryny, którymi się smarowano.

16 i przebój z roku 1997. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata już za chwilkę w Radiu Złote Przeboje i prognoza pogody także.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja.
3: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
12: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie. Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
13: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
12: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
14: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
12: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce. słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
15: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka, który połączy Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.
16: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
15: A po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
12: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad morskim okiem zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj kolejny dzień upału. Najprzyjemniej, bo 28 stopni w Szczecinie i Koszalinie. W centrum 38 stopni, w Rzeszowie 39. Burze możliwe wszędzie oprócz północnej Polski. No i rozpoczęcie kolejnej godziny w Radiu Złote Przeboje. No będzie absolutnie pasowało, jeśli chodzi o tytuł Gorąca Rzecz. Hot Stuff. I Donna Summer jeszcze na domiar wszystkiego, czyli w wolnym tłumaczeniu Donia Lato. Gosia Kościelniak, zapraszamy.

0: Już pojutrze, czyli 1 dnia lipca, będziemy mogli razem się bawić i muzycznie, i podróżniczo też. Do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika właśnie, czyli poduszka podróżna, taki rogal, z którego można zrobić też poduszeczkę, taką prostokątną, torba Radia Złote Przeboje i butelka filtrująca. Idealny zestaw podróżny latem. A nasze zagadki będą krążyły wokół przeróżnych, ciekawych miejsc na ziemi i muzyki. Zresztą sami posłuchacie i mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami. To już we środę. Palcem po mapie.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I? Reklama. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Radio Złote Przeboje, George Michael przed chwilką, a najbardziej lubił spędzać wolny czas, również wakacje w domowym zaciszu, z dala od zgiełku miasta, a jego ulubionym azylem, w którym chętnie przebywał podczas letnich miesięcy, była jego wiejska posiadłość, Mill Cottage to się nazywało, w hrabstwie Oxfordshire w Anglii. Artysta unikał hucznych kurortów na rzecz prywatności i natury. Ta posiadłość była jego wymarzonym miejscem. Uwielbiał relaksować się tam na świeżym powietrzu, spędzając długie letnie wieczory w przydomowym domku przy basenie. O tym kiedyś opowiedział u Oprah Winfrey. Ta posiadłość do dzisiaj jest miejscem, z którym fani łączą pamięć o nim, organizując tam plenerowe spotkania i koncerty charytatywne. A teraz Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
16: Co za dzień?
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: TPOPL. Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
14: TPOPL.

0: dzisiaj przy okazji reggae piosenki o Jamajce, że w Kingston na Jamajce jest 10 stopni chłodniej niż w Warszawie dzisiaj, w naszej stolicy, bo mamy 35 w tej chwili, ale to jeszcze nie jest najcieplejsze miasto w Polsce, o czym z radością w swojej złośliwości donoszę, patrząc na Jerzego, który uwielbia jesień i takie jesienne chłody.
1: Zdecydowanie,
0: ale
1: tak.
0: Ale dzisiaj ćwiczy silną wolę i uśmiech.
1: Oczywiście, że tak, no Boba Marleya, tak. Jeśli chodzi o Jamajkę, na pewno zagram, ale to będzie troszkę później, na razie to będzie Anne Wisborn.
0: Która robi wszystko, everything I do, żeby było chłodniej.
1: Tak, no także powachlujemy was.
0: Zaufajmy.
1: Dlaczego nie? A poza tym mamy tyle fajnych wakacyjnych rzeczy, że o niektórych z nich wam chętnie powiem, no bo niech się człowiek przyzwyczaja do dobrego.
0: Niech.

Ona jest ze snu, śpiewa w radiu Złote Przeboje, Artur Gadowski. Już za chwilę u nas tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy ostrzegać, cała Polska na czerwono, ale nie tylko upalne alerty. Mamy ostrzeżenia przed burzami. Zaraz powiemy, gdzie będzie bardzo niebezpiecznie.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
9: Poniedziałkowe i wakacyjne Radio Złote Przeboje. 29 czerwca, poniedziałek. Zapraszam na wiadomości.
10: Burze i upały. Cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach. I ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej. Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
11: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu, różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
10: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
12: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
10: Warto wybierać strzeżone kąpieliska. Na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
13: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
10: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98, 6,68, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
10: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: W prawie całej Polsce ostrzeżenia przed upałami. 38-39 stopni to temperatura, która przeważa. Chłodniej tylko w zachodniopomorskim i nad samym morzem od 28 do 33 stopni. Dla Polski zachodniej i południowej ostrzeżenia przed burzami. Niezależnie od tego, czy tegoroczny urlop daleko przed wami, jesteście w trakcie, czy wybieracie się może niebawem, to dla wszystkich gramy na to jak na lato. Jerzy Telesiński, same najbardziej słoneczne i wakacyjne złote przeboje lat 80. i 90. mam dla was.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

O tym, że życie gwiazd nie zawsze jest usłane różami, wie doskonale Sheryl Cole. Media obiegły zdjęcia i nagrania jej brata. Andrew śpi w namiocie pod sklepem, zmaga się z uzależnieniami i ma na koncie 115 przestępstw. Niestety nie chce pomocy od znanej siostry. Teraz Michael Jackson i Earth Song w Radiu Złote Przeboje, w którym gramy na to jak na lato, a o prezentach wakacyjnych powiem wam za niecały kwadrans, dlatego zostańcie ze mną koniecznie, bo mam bilety dla fanów Abby.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Gorąco.

0: poniedziałku, tylko w KFC.
1: Zapraszam do stanowiska.
0: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
6: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
5: Możemy go zobaczyć?
6: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
5: Chcę zobaczyć wszystko!
6: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
7: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama.

Linda Caroline w Radiu Złote Przeboje, w którym mamy dla was coś wspaniałego. Złote bilety na ABBA Night Dinner and Show, czyli podwójne zaproszenia od Agustina Eguroli, który w piątek nas odwiedził, o czym możecie przekonać się na naszych social mediach. Impreza jest w lipcu, impreza jest w Łodzi. Zapowiada się przepysznie, dlatego jutro od samego rana wygrywajcie zaproszenia, a szczegóły imprezy i to, jak się wygrywa, spokojnie sobie sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 15. W wiadomościach już za chwilę przenosimy się do Hamburga. Doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
0: Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 29 czerwca. Pora na wiadomości.
11: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny. Zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce trwają egzaminy. Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
12: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
13: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
12: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
13: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, a my tak, no i to ciepło jest, tak?
12: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
11: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks jest Zofia Ciszewska z Radomska.
8: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
11: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
14: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologii, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
11: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
15: Natalia Dobrowolska. Miłośnicy muzyki disco mogą już zarezerwować termin na wyjątkowy wieczór. 11 lipca o 19 w Manuarte odbędzie się ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurolla. W programie znalazły się największe przeboje zespołu ABBA, widowiskowe choreografie, opowieści oraz kolacja inspirowana klimatem lat 70. Natomiast już w tę sobotę o 22 na patio klubu P29 rozpocznie się letnia edycja imprezy Synchrona Patio. Organizatorzy zapowiadają noc pełną muzyki elektronicznej, tanecznej energii i wakacyjnego klimatu w samym centrum miasta. Natomiast jeszcze dzisiaj o godzinie 18 w parku Baden-Powella odbędą się bezpłatne zajęcia biegowe prowadzone przez Ewę Ochmańską. Trening przeznaczony jest dla osób na każdym poziomie zaawansowania, a zbiórkę zaplanowano przy hali sportowej przy ulicy Małachowskiego.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
2: Chłodniej tylko nad morzem i w zachodniopomorskim od 28 do 33 stopni, a tak w przeważającej części kraju 38-39 stopni. W Polsce zachodniej i południowej także ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Z wakacyjnych atrakcji specjalnych mamy dla Was zabawę palcem po mapie. Kiedy, gdzie i co można wygrać, powiem Wam za chwilę. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na całe wakacje, bo gramy dla Was na to jak na lato. Jerzy Telesiński, dzień dobry, w poniedziałek.

No trudno o bardziej urlopowe brzmienia. Beach Boys w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który wymyślił sobie swój własny, leniwie słoneczny, muzyczny styl. Latem 86 roku razem z Urszulą mogliśmy pytać po raz pierwszy, ile masz lat. To do tamtej odpowiedzi trzeba by dzisiaj doliczyć dokładnie lat 40. A najlepsze jednak jest to, że ten Złoty Przebój wcale się nie zestarzał. Kocham ten kawałek.

Patrycja Kosiarkiewicz. Przypominam, 19 lipca ma urodziny. Pamiętamy. Pamiętamy też, że pochodzi z polskiej stolicy wina, czyli z Zielonej Góry, a mówię o tym, bo w każdą środę wakacji będę miał dla was prezenty w zabawie palcem po mapie. To będzie taki konkurs muzyczno-geograficzny. Szczegóły znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Bawcie się z nami przez całe wakacje, bo w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, do Brickomana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie, po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Marian?
3: Hmm?
8: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Savage, czyli Roberto Zanetti. Kończy w tym roku lat 70. Mieszka sobie w Toskanii, w niewielkiej miejscowości nad morzem i chociaż ciągle koncertuje, to zdecydowanie więcej czasu poświęca pracy producenta muzycznego. A jest cenionym producentem, dodajmy. Ceniony koncert. Wczoraj zagrała grupa Various Monks w ramach Dni Bełchatowa. Kto tam nie był, no, to tak się troszkę poczuje, jakby jednak był.

In Private zaśpiewała Dusty Springfield, oczywiście w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 wśród tylko sprawdzonych wiadomości kontrolę autokarów. Dla kogo, kiedy, gdzie i jak, o tym powiemy wam o 16:00.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
1: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje, poniedziałek, 29 czerwca, pora na wiadomości.
13: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek, kontrolę autokarów. Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Manan Chają Sawankiał z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
14: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
13: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
15: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
13: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Dosze. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy inspekcja transportu drogowego kontroluje autokary, między innymi czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
16: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
13: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
18: Natalia Dobrowolska. Przed nami propozycja dla fanów dobrego humoru. Już jutro o 19:00 w scenografii wystąpi Czarek Sikora. Komik zaprezentuje improwizowany program Tu i Teraz, oparty na bezpośrednim kontakcie z publicznością i spontanicznych żartach. Też jutro o 19:00 na Piotrkowskiej 90 odbędzie się kolejna odsłona filmowego quizu Name the Movie. W Pasibusie uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o kinowych hitach, nowościach i ciekawostkach ze świata filmu. Organizatorzy zapowiadają konkursy, nagrody i specjalne rundy z dodatkowymi punktami. Z kolei w czwartek, 2 lipca o 19:30 w lokalu Villa rozpocznie się muzyczna gra Spin the Beat. To drużynowy quiz pełen przebojów z różnych dekad, muzycznych zagadek i konkursów. Wydarzenie skierowane jest zarówno do melomanów, jak i osób, które po prostu szukają dobrej zabawy w wakacyjnej atmosferze.
17: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
12: Jutro nadal bardzo gorąco, ale o kilka stopni mniej, a dzisiaj ciągle jeszcze 38-39 stopni w prawie całej Polsce. W prawie całej, dlatego że w zachodniopomorskim i nad morzem kilka stopni mniej. Na południu ostrzegamy przed gwałtownymi burzami. Już jutro o kilka stopni mniej, ale nadal upał. Jak unikać niepotrzebnego obciążania serca? O 16:30 powiem, co radzą w tej sprawie kardiolodzy w specjalnym wakacyjnym wydaniu programu Dobrze Wiedzieć. Nazywam się Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

radiu Złote Przeboje Rod Stewart, który tłumaczy się właśnie z małej aferki, która pojawiła się po odwołaniu koncertu z powodu choroby gardła. Artysta przyznał, że popełnił błąd, pojawiając się na meczu Mistrzostw Świata tuż po odwołaniu tego koncertu, ale tłumaczy jednak, że zrobił to dla swoich synów. No ale nie ukrywa, że rozumie krytykę. Anita Lipnicka w radiu Złote Przeboje, no bo gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark cytryna limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
5: MediaMarkt. Reklama.

0: Bob Marley. Umówmy się, że to jedyna Jamajka, jakiej życzę wam dzisiaj, bo poza tym na upały to jednak trzeba uważać. Bo to poza wszystkim znaczne obciążenie dla układu sercowo-naczyniowego. Posłuchajcie, co radzą kardiolodzy.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Zdrowa osoba zazwyczaj radzi sobie z nadmiernie wysoką temperaturą, jednak seniorzy, osoby z nadciśnieniem, chorobami serca, zaburzeniami rytmu oraz pacjenci przyjmujący leki na nadciśnienie albo odwodnienie powinni zachować szczególną ostrożność. Jako kardiolog spotykam się z tym wielokrotnie. Problemy często wynikają nie z jednej rzeczy, ale z ich sumy, ostrzega kardiolog Tomasz Skala. Lekarze zgadzają się, że kluczowa jest profilaktyka i respektowanie własnych granic. Dlatego należy pić wodę w mniejszych dawkach przez cały dzień, nie tylko wtedy, gdy czujemy pragnienie. Unikamy forsownej aktywności fizycznej, nie pijemy alkoholu, alkohol odwadnia. Unikamy kawy i napojów energetycznych, kofeina przyspiesza tętno i przyczynia się do odwadniania. Klimatyzacja może przynieść ulgę, ale nagłe zmiany temperatury mogą szokować organizm. Jeśli przyjmujecie leki, skonsultujcie się ze specjalistą w sprawie letniego schematu ich przyjmowania. W upalne dni zwracajmy uwagę nie tylko na swoje ciało, ale także na otoczenie. Jeśli ktoś w naszym otoczeniu się przegrzeje lub osłabnie, trzeba działać szybko.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Szczury w Wielkopolsce trasa jest zablokowana. To odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski. W zderzeniu czołowym samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zablokowana jest też autostrada A4 na Podkarpaciu. Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Łańcut i Przeworsk nie ma przejazdu w kierunku przejścia granicznego w Korczowej.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
17: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
18: Radio Złote Przeboje.

nie Madonna i nie Michael Jackson, tylko właśnie on, Shakin' Stevens, w latach 80. spędził najwięcej tygodni na brytyjskich listach przebojów. Gratulujemy serdecznie naszej gwieździe. Gramy na to jak na lato, Emilia w Radiu Złote Przeboje. No, gwiazdy mamy, no nie byle jakie. Weźcie nas ze sobą na całe wakacje.

0: Together in Electric Dreams i Human League. Największe przeboje lat 80. i 90. Przez całe wakacje wam gramy, ale trzymamy rękę na pulsie. Już za chwilę z wiadomości Radia Złote Przeboje o 17.00 dowiecie się, gdzie wyrobić kartę EQUS, bardzo przydatną w czasie zagranicznych wakacji.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 55 01.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
7: Słuchajcie nas w poniedziałek, jest 29 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Były ordynator szpitala południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
9: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
8: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
10: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
11: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
10: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
11: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
10: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
8: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
12: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
8: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, między innymi przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w dwóch punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Ostrzegamy przed gwałtownymi burzami na zachodzie i na południu, no i nadal ostrzegamy przed groźnym upałem. 38-39 stopni na termometrach w prawie całej Polsce, tylko zachodniopomorskie i nad morzem od 28 do 33 stopni. Jutro nadal bardzo gorąco, ale o kilka stopni mniej. A dopiero byliśmy zaskoczeni, że zima przyniosła w tym roku potężne mrozy, prawda? Takie największe od lat. Wakacyjnie witam w Radiu Złote Przeboje. Nazywam się Jerzy Telesiński, grupa Kombi. Na dzień dobry, po południu, w poniedziałek.

Leanne Rimes w radio Złote Przeboje. Artystka ujawniła niedawno, że wraz z mężem opiekują się właśnie jednym z rodziców, który dochodzi do siebie po udarze. W związku z tym przełożyła kilka koncertów, dodając, że priorytetowe traktowanie zdrowia jest dla niej trudną, ale konieczną decyzją po latach dawania z siebie wszystkiego. Trzymamy kciuki!

0: Seal w radiu Złote Przeboje. Seal urodził się jako Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. I to Olusegun oznacza Bóg Zwycięstwa. Jego rodzice są imigrantami pochodzenia nigeryjsko-brazylijskiego. Mam nadzieję, że i wy też dzisiaj jesteście bogami zwycięstwa. Zabierz złote na wakacje. Tysiąc złotych będzie masz na wakacyjne przyjemności.
1: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja. No co za poniedziałek.
2: Fantastycznie.
1: Nie no, pięknie, bardzo się cieszę.
0: 1000 złotych w zabawie. Zabierz złote na wakacje już jutro znowu do wygrania. Szczegóły naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. Powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje Aflofarm.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Na początek Wielkopolska i droga krajowa nr 92, trasa w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem jest zablokowana w kierunku Pniew. Jedna osoba została tam ranna w zderzeniu ciężarówki i osobówki. Policja wytyczyła objazd. Utrudnienie na A4 na odcinku Brzezimierz-Brzeg na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła tam w most i bariery energochłonne. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko prawym pasem. Utrudnienie też na krajowej 10 między Piłą a Wałczem w pobliżu Piły. Doszło do zderzenia ciężarówki z motocyklem. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: bal wszystkich świętych w Radiu Złote Przeboje i jaki zespół, Tomek? Ja nie pamiętam takich szczegółów, ty pamiętasz, co?
1: No jeżeli bal wszystkich świętych, to musi być Budka.
0: Tomek Brel, czyli ten, który o Radiu Złote Przeboje i o naszych gwiazdach wie wszystko, co po 18.
1: Będzie również bal, ale jaki to będzie bal? No słuchajcie, jeszcze trochę potrzymam was w niepewności, wszystko się wyjaśni za kilkanaście minut.
0: Dobra, no to Wilki, Son of the Blue Sky.

0: Absolutnie pięknie, absolutnie fantastycznie. Into the Groove, czyli połowa lat 80. i Madonna w szczytowej formie. Takie Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje, a mam ich w zanadrzu zdecydowanie więcej. W końcu już za chwilę zaczynamy całą muzykę. Wcześniej o 18 sprawdzimy pogodę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
4: Właśnie minęła 18, za chwilę zerkniemy do prognoz. Teraz posłuchajmy wiadomości sportowych w Radiu Złote Przeboje.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski zaprasza. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Finalistka niedawnego Rolanda Garrosa przegrała z Manan Chayo Savankeu z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Pogoda. W nocy najładniej na południowym wschodzie, miejscami głównie na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na północy i zachodzie do 22 na wschodzie i południu. Jutro w dzień miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie, południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu.
7: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: No, niektórzy pewnie zmarszczyli brew, usłyszawszy tę prognozę i pomyśleli, co to za temperatury w ogóle, gdzie ja jestem. No słuchajcie, podejrzewam, że w te wakacje kilka rekordów pogodowych w Polsce zostanie pobitych, będzie czwórka z przodu, no zresztą już była. Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje, Kraftwerk, Klaus Mittwoch za kilka minut, no a teraz zespół, który miał być drugą Abbą przed laty, ale chyba nie do końca to wyszło. Ace of Base.

Do ostatniej notki Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę pojawi się dowód na to, że niektóre piosenki mimo upływu lat, ponad 40, wciąż są aktualne. No bo pewnie o tej porze, czyli pod koniec miesiąca, niektórzy zastanawiają się, skąd wziąć fundusze na wakacje. No są na to sposoby. W końcu ruszyła zabawa Zabierz Złote na wakacje. Dzisiaj wakacyjny budżet podreperowała w doskonałym stylu nasza słuchaczka Jadwiga z Siemienowic Śląskich. No i dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje od rana do wieczora. To jest pierwszy sposób na podreperowanie budżetu. Drugi sposób to cierpliwie poczekać do końca miesiąca. I o tym muzycznie będzie teraz. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę, kiedy pełną kieszeń znowu mam.

Pięknie, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A dzisiaj w programie cała muzyka, sporo niespodzianek, sporo bardzo dobrych wiadomości dla fanów, na przykład Artura Gadowskiego. Po 20 w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Artur Gadowski, jakiego nie znaliście. No, nie ulega wątpliwości, że Artur Gadowski jest na scenie tak długo, że ma w zanadrzu mnóstwo niezwykłych historii. Między innymi historia, jak to

Tom Petty and the Heartbreakers w Radiu Złote Przeboje. To był koniec lat 80. Niezwykła dekada i mam na to, słuchajcie, dowody. Artysta, którego znamy i bardzo lubimy, Marian Gold z zespołu Alphaville, już za chwilę będzie właśnie dekady lat 80. zachwalał. A dlaczego? O tym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
7: Join us.
6: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Utrudnienia na drodze krajowej z Lublina do Warszawy. Drogowcy zdejmują asfaltową nawierzchnię na fragmencie drogi między węzłami Rzeżyn i Skrutki z powodu wybrzuszenia, które powstało pod wpływem upałów. Zablokowana jest też droga S7 między Grójcem a Radomiem w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. To tam z ciężarówki wypadł ładunek. Do końca dnia gorąco, ale możliwe są też burze w niemal całym kraju. Ostrzeżenia obowiązują w 13 województwach.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zgłopięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Pięknie, Marek Gachuta. To był rok 1987. No a ja obiecałem, że o latach 80. porozmawiamy dzisiaj z artystą, który wtedy rządził na listach przebojów. Marion Gold i zespół Alphaville. Jak to z tymi latami 80. jest? Marion Gold ma na ten temat niezwykłą teorię.
1: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, a przynajmniej dla świata zachodniego. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś.
0: No, a skoro już się przepytujemy, no to za moment porozmawiamy o największym muzycznym sukcesie zespołu Alphaville, czyli albumie Forever Young.

0: Tony Hayes, Jazz w Radiu Złote Przeboje, a za moment Alphaville i ich największy przebój, czyli Forever Young. No właśnie, obiecałem, że Mariana Golda z zespołu Alphaville trochę dzisiaj przy tablicy, jak to się ładnie mówi, pomęczymy. No pamiętam, jak to rozmawialiśmy na temat ich największego hitu. Płyta została wydana na całym świecie, od Filipin aż po Jugosławię i to jest rzecz, w którą trudno uwierzyć.
1: Yeah, it's unbelievable and that is the reason that we were
2: tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni. Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy. Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego. Wtedy myślę, mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób.
0: Marian Gold w Radiu Złote Przeboje. No to słuchamy w takim razie Alphaville, Forever Young. Teraz w programie Cała Muzyka.

No nie ma co ukrywać, że to zespół, który w latach 90. narobił zamieszania. Zresztą nie tylko oni. New Kids on the Block. Za chwilę 19:00 i wiadomości sportowe. Na pewno też sprawdzimy, co szykuje pogoda.

0: Fishman. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie wszystko zależy od nas.
4: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Reklama.
7: Co szykuje pogoda na jutro? No powiem tylko tyle, małą niespodziankę, ale o tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19.
8: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej. Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w trzech setach z Mananchayą Savankiew z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Hurkacz pokonał zaś w trzech setach Kaspera Ruda. Włochen Zamareska został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City, zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Mareska do niedawna był szkoleniowcem Chelsea.
8: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Pogoda. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Od 26 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu. W nocy najładniej na południowym wschodzie, miejscami głównie na południowym zachodzie przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni, tyle będzie na północy i zachodzie, do 22 na wschodzie i południu. 36 stopni na wschodzie i południu. No, powiem tylko tyle, Chorwacja może się schować. No dobrze, teraz prognoza muzyczna. Kto by pomyślał, że w 2026 roku będę mówił o nowościach płytowych od zespołu Pink Floyd? A to proszę bardzo, płyta Eight Trunks. Co prawda zawiera wszystkie utwory, które doskonale znamy i lubimy, ale i tak fajnie ją kupią. Pink Floyd, teraz w Radiu Złote Przeboje.

Fantastyczna Tina Turner w Radiu Złote Przewoje. Pewnie pamiętacie, jak to kilka lat temu została wypatrzona w naszej ulubionej Chorwacji na jachcie. No, media plotkarskie grzały ten temat przez dobrych kilka dni. A propos ulubionych destynacji gwiazd, no to pamiętam, jak to rozmawiałem ze wspomnianym już dzisiaj Arturem Gadowskim na tematy wakacyjne. Przyznał, że wakacje życia, no to z pewnością był wyjazd do Stanów połączony ze zwiedzaniem, ale bardzo miło wspomina też wakacje na Helu, gdzie jeździł z rodzicami jeszcze w latach 80. Artur Gadowski, przypominam, dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Pewnego razu w muzyce. Po 20:00 Artur Gadowski, jakiego nie znaliście.

0: W Leśniku jest dokładnie Niedziwis, ulica Fabryczna i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przegięto pałę, no i wiesz, no szczęście w nieszczęściu, bo niby taki hicior, a z drugiej strony obciach na maksa, bo wiesz, no przecież nie będę teraz, nie wiem, milionom osób każdemu po kolei tłumaczył, dlaczego ja tam seplenię, a w rzeczywistości tego nie robię.
1: No to tak mi się wydaje, że teraz będziemy słuchać uważnie. Proszę bardzo, Kołrenocka.

0: Mary Mary i Szekas w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowa cała muzyka, za chwilę piosenka, którą znamy i uwielbiamy wszyscy, ale o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest ona coverem. O jaki utwór chodzi? Cierpliwości, o tym za kilka minut.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

Laura Branigan jest Self Control, czyli wielki przebój pierwszej połowy lat 80. Przebój, o którym pewnie nie wszyscy wiedzą, że jest coverem. No bo tak naprawdę pierwszy był włoski wokalista pod tajemniczym pseudonimem Raf. Potem Laura Branigan, ale chyba najciekawsze wykonanie ma na swoim koncie Ricky Martin. Było to na tyle dawno, że jeszcze miał wtedy długie włosy. Poszukajcie w sieci teledysku, bo jego wersja naprawdę jest doskonała. Poniedziałkowa cała muzyka, teraz Robin Givey Juliet w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut Sting, który jest uwielbiany nie tylko przez fanów, ale też i przez kolegów po fachu. Za co artyści kochają Stinga? O tym za chwilę.

0: Desert Rose i Sting w Radiu Złote Przeboje. Sting, który jest uwielbiany nie tylko przez fanów, ale też i przez kolegów i koleżanki po fachu. Pamiętam, jak to Robert Gawliński przyznał, że przed laty zasłuchiwał się w zespole Police, a potem i solowa działalność Stinga bardzo przypadła mu do gustu. Stinga kocha też na przykład Ania Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga. Jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: No, usłyszeć taki duet to byłoby coś. A za co kochają Stinga na przykład panowie z zespołu Pectus?
2: Sting, bardzo charakterystyczny wokal, a przede wszystkim robi świetne wina Toskanii.
3: Stinga szanuję za jego piękną muzykę, przede wszystkim jego niskie, basowe dźwięki.
4: Stinga cenię za prawdziwość i autentyczność.
5: A ja cenię Stinga za to, że jest świetnym facetem i świetnym mężem. Jest z tą samą żoną od wielu, wielu, wielu lat.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Teraz Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje.

Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości w programie Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Artur Gadowski.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: A dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, czyli bardzo znane gwiazdy z nieznanej strony. Dzisiaj Artur Gadowski, który wiele razy u nas gościł i opowiadał czasami historie niezwykłe. Od choćby jak to pewnego wieczoru, właściwie to była późna noc, poszedł na stację benzynową na zakupy. No i się zaczęło. Miejsce akcji Łódź Bałuty. Jeżeli jesteście ciekawi, co było dalej, to zostańcie z radiem Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. U bohatera dzisiejszego wydania muzyczna przygoda rozpoczęła się od podsłuchiwania innych. A wszystko dzięki wycieczce do Krakowa. Artur Gadowski. Owa tajemnicza historia wcale nie jest taka skomplikowana, a zaczyna się, kiedy Artur Gadowski był jeszcze dzieckiem.
2: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Mojej kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami. I tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy. A tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No, powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać i tak jest do dzisiaj.
3: Bez tej
1: i jak się okazuje, bardzo niewiele czasu minęło od podsłuchiwania innych do tworzenia muzyki samemu. Pierwszą kapelę Artur Gadowski założył bardzo wcześnie.
2: Po pierwszą założyliśmy w podstawówce w 8 klasie z moim kolegą, z Marcinem Mazurem. Pozdrawiam Marcina, jeśli słucha. Marcin, znaczy no nie mieliśmy zespołu, no, no właściwie to był duet, ale zakładaliśmy zespół, tak? Ani on nie potrafił grać na niczym, ani ja nie potrafiłem grać na niczym. Więc mieliśmy świetny start. Mogliśmy zrobić wszystko, osiągnąć wszystko, naprawdę. Startowaliśmy od zera, więc no, wiesz, potem jakoś nasz ten zespół się rozleciał.
1: I co ciekawe, nazwy pierwszej kapeli Artur Gadowski nie pamięta, natomiast jeżeli chodzi o drugi zespół, to już jest zdecydowanie lepiej. Drugi zespół Artura Gadowskiego nazywał się Kurcze Blade.
2: W Kurcze Blady to już było gorzej, bo już poznałem 4 funkcje na gitarze. To już było trudno, wiesz, nie? To już okazało się, że ten sukces jest coraz dalej.
4: Może masz

0: ludzi brak.
1: I pomyśleć, że Artur Gadowski, a właściwie rodzice Artura Gadowskiego, nie planowali dla niego kariery muzycznej. Gdyby zajrzeć do szuflady z dyplomami ukończenia szkół, no to znaleźlibyśmy kilka niespodzianek. Choćby zawód Artura Gadowskiego, ten wyuczony.
2: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
1: No i aż prosi się zapytać, czyj to był pomysł?
2: Moi rodzice tak sobie wymyślili, bo to był, wiesz, no, początek lat 80., a to trzeba było mieć jakiś zawód, który mógłby w przyszłości, wiesz, no, zaprocentować. No i tak, wiesz, nie chcieli, żebym się absolutnie zajmował muzyką, dlatego że moja mama po szkole muzycznej, po wokalu, no, nie odniosła nigdy sukcesu w życiu, tak, nie zajmowała się muzyką. Tata flecista z zawodu, tak? Grał przez większość życia, ale też jakby bez jakichś większych sukcesów, więc po prostu nie chcieli, żebym się zajmował muzyką, bo uważali, że to będzie w moim przypadku strata czasu i rozczarowanie, i po co mi to? Słynne zdanie mojej mamy, tak, dziecko, no z muzyki to chleba nie ma.
1: I jeżeli chodzi o doświadczenie Artura Gadowskiego zawodowe w pracy jako jubiler, no to jest z tym podobnie jak z doświadczeniami doktora Albana, jeżeli chodzi o stomatologię.
2: Właściwie nigdy nie pracowałem w zawodzie. Ja, jakby to, wiesz, równolegle się działo. To chodziłem do szkoły, uczyłem się, chodziłem na warsztaty. Znaczy warsztaty polegały na tym, że się pracowało oczywiście w zakładzie jubilerskim, tak? Tam się zdobywało tą wiedzę praktyczną i umiejętność, wiesz, zrobienia różnych rzeczy. I tam na koniec szkoły, wiesz, egzamin czeladniczy, którym trzeba było wykonać właśnie, wiesz, tam odpowiedni wyrób i tak dalej, zaprojektować go. No, to jest wszystko, z czym miałem do czynienia tak naprawdę w jubilerstwie.
1: Jak już wiemy, Artur Gadowski w zawodzie nie pracuje, natomiast wracając jeszcze do początków muzycznych, to też okazuje się, że Artur Gadowski na początku nie myślał o śpiewaniu. Śpiewanie właściwie też było przez przypadek.
2: Zgłosiliśmy się z zespołem na jakiś tam przegląd, wiesz, amatorski. To był przegląd zespołów szkolnych, to się tak nazywało. Koledzy stwierdzili, że no to ja będę śpiewał, nie? No, więc tak zacząłem, wiesz, próby jakieś tam z głosem. Nie miałem zupełnie pojęcia, że śpiewam. Ale nie wiedziałem o tym jeszcze. No i moja mama właściwie, wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, która, wiesz, chodziła do szkoły muzycznej, uczyła się śpiewu i powiedziała: dziecko, dobra, jak już masz śpiewać, to może ja ci coś wytłumaczę, chociaż jakieś podstawy, wiesz, mam oddech i tak dalej, jak postawić dźwięk, no.
3: Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąć.
1: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Jeżeli chodzi o pierwsze sukcesy przed szerszą publicznością, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że zespół, który próbował swoich sił w Jarocinie, pojawi się na scenie w Opolu.
2: A to też był, to było też wynikiem tego, że wzięliśmy udział w czymś, co się nazywał Ogólnopolski Przegląd, OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Polskiej Piosenki. To były takie, wiesz, tam najpierw jakieś tam miejskie kwalifikacje, potem jakieś wojewódzkie, regionalne i później ogólnopolski finał we Wrocławiu. Przed tym finałem były jeszcze warsztaty, które zresztą bardzo fajne, bo można było się naprawdę wiele nauczyć, a wiesz, mieliśmy takich nauczycieli jak na przykład Grzegorz Ciechowski i wiesz, i wtedy, wiesz, no i mówię, no to były fajne czasy, no mówię, te warsztaty trwały, zdaje się, 2 tygodnie, coś takiego, i przygotowywały nas też do tego jakby finału we Wrocławiu. Wszystkich, którzy tam brali udział. Ten finał wyłaniał tak zwaną złotą dziesiątkę, tak? Czyli po prostu 10 wykonawców, czy to zespołów, czy wykonawców, nie miało znaczenia, bo tam były też osoby, wiesz, śpiewające solo, były zespoły. W każdym razie liczba 10, tak? No i my znaleźliśmy się w tej dziesiątce, co automatycznie pozwalało nam wziąć udział, znaczy starać się o wzięcie udziału w koncercie debiutów w Opolu. No i też zgłosiliśmy się, wiesz, no, cóż mamy do stracenia, spróbujemy. No i zagraliśmy tam i ja dostałem tam, znaczy nie jako zespół, tylko ja, jak debiut, za debiut estradowy dostałem jako wokalista po prostu nagrodę i od tego się właściwie zaczęło wszystko.
1: I to oczywiście nie koniec historii. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: zdarzyć się może wszystko.
1: Bałuty to jest dziwne miejsce. To miejsce dziwne jest. Ja jak już mieszkałem kilka lat na Bałutach i kiedyś wieczorem, wiesz, gdzieś tam na stacji benzynowej, będąc po coś tam, czego zabrakło w domu. A może paliłem wtedy jeszcze, może po papierosy jechałem, bo coś tak mogło tak być. Gdzieś tam w nocy właśnie, wiesz, na stacji benzynowej rozpoznali mnie policjanci, którzy tam akurat patrolowali też i akurat też znaleźli się na tej stacji benzynowej, bo tam i tak mnie rozpoznali, mówią, że to, skąd ja się tu wziąłem, że to fajnie w ogóle. Ja mówię, no fajnie, ja tu mieszkam. A on tak żartuje pan. Ja mówię, nie żartuję, no mieszkam, no fajnie tu jest. I tak patrzyli na mnie, taki, wiesz, miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na debila, ale no wiesz, no cóż, dlatego mówię, no co zależy, z tymi Bałtami różnie bywa. No wiesz, no ale z drugiej strony w Polsce w ogóle jest dziwnie w niektórych miastach, tak? No to w Łodzi też jest dziwnie, no to widzisz, dziwne rzeczy niebezpieczne i straszne dzieją się na Piotrkowskiej, no wydawałoby się, wiesz, no. Ja co prawda też na tych Bałtach takich głębokich też nie mieszkam, ja mieszkam, wiesz, tam na tak zwanych nowych Bałtach, czyli tam już jest tak trochę

0: A skoro już mowa o niezwykłych miejscach w Polsce i na świecie, to pewnie tylko najbardziej zagorzali fani pamiętają, że Artur Gadowski koncertował z zespołem po, uwaga, uwaga, Związku Radzieckim.
1: Związek Radziecki to był pomiędzy Opolem a finałem tego MPP. Między Wrocławiem a Opolem tak jakoś się zdarzyło, że tam w tak zwanym międzyczasie pojechaliśmy na jakieś koncerty. To pierwszy raz, bo tam byliśmy w sumie z dwa razy albo trzy.
2: Potem, no, śmieszne miejsce było wtedy.
1: To taki moment przemian, kiedy już rządził w Związku Radzieckim Gorbaczow, kiedy się to wszystko już rozpadało, nie? Tam nie było niczego. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam pojęcia, bo od tamtych czasów, czyli od 20 tych paru, 7 lat praktycznie w tej chwili, ja tam nie byłem, nie ciągnie mnie tam absolutnie. Ale nie było tam fajnie wcale. Nasza publiczność była znakomita. Ludzie reagowali świetnie w ogóle na muzykę. Zdarzało nam się, że graliśmy, a jakby naszymi supportami były rosyjskie kapele. Po prostu znakomici muzycy, no, zresztą świetnie grający.
0: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Słuchając i czytając liczne wywiady Artura Gadowskiego, można odnieść wrażenie, że kocha podróże, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na temat wakacji. No i okazało się, że Artur Gadowski ma niezwykłe wspomnienia związane z wakacjami w Polsce jeszcze w czasach, kiedy był dzieckiem.
3: Ja lubiłem bardzo jeździć, wiesz, w latach 80. Z rodzicami jeździłem co roku na... Ponieważ ja jestem astmatykiem, alergikiem, ja potrzebowałem dobrego powietrza, żeby się jakoś uodparniać i wdychać jodu, uodpornić na przeziębienia, które potem się zaczynały, wiesz, jesienią. Jeździłem z rodzicami na Hel. Fantastyczny czas, w ogóle wspominam to bardzo, bardzo fajnie. Nawet śmiesznie tak pamiętam takie sytuacje typu, wiesz, ze stanu wojennego, kiedy u stan wojenny na Helu była, we Władysławowie stał szlaban po prostu, który był zamknięty i nie można było wjechać na Półwysep Helski. Trzeba było dostać odpowiednią przepustkę i tak dalej, żeby się tam dostać. To pamiętam i to był taki fajny czas, który zawsze miło wspominam i zawsze z chęcią wracam na Hel czy na Półwysep Helski w ogóle, nad Polskie Morze. Jest mi to bliskie sercu, naprawdę bardzo miejsce.
0: No a skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiły, to Artur Gadowski do dzisiaj wspomina tak zwane wakacje życia, które postanowili sobie zafundować, kręcąc teledysk do jednego z przebojów w Stanach Zjednoczonych. Panowie urwali się z planu na dobre 2 tygodnie.
3: Pierwszy raz z zespołem Ira pojechałem do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Po 2 tygodniach zespół wrócił do Polski, a ja i jeszcze Wojtek Owczarek, nasz perkusista, Wojtek został ze mną i polecieliśmy do Los Angeles, do Kalifornii, żeby nakręcić teledysk do piosenki Ona jest ze snu. O, i to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę, jak

0: filmach, jak z filmu w zasadzie i pustynie Joshua i Tame Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy, no wyprawa niesamowita, wiesz. Też ta realizacja tego klipu też trwała 2 tygodnie, więc po prostu to sporo czasu było na zwiedzanie przeróżnych, przedziwnych miejsc, przedziwnych takich właśnie, wiesz, ale zwiedzanie w taki sposób bez... niezorganizowana wycieczka to była, tak? Tylko wiesz, zastanawialiśmy się, no dobra, to co byśmy dzisiaj mogli zobaczyć, nie? No to ruszamy. No i wiesz, taka wyprawa, troszkę fajnie.
1: No i tak w sposób mistrzowski można połączyć przyjemne z pożytecznym. Artur Gadowski dzisiaj głównym bohaterem Pewnego razu w muzyce. Nasza historia jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Artur Gadowski i zespół Ira, który został założony pod koniec lat 80. w Radomiu. Byliśmy w Radomiu, byliśmy już muzycznie w Opolu, a także w Łodzi i we Wrocławiu, a nawet w Związku Radzieckim. Nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, o którym Artur Gadowski bardzo często w wywiadach opowiada.

0: Podróż za ocean. Artur Gadowski, właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych, zafundował sobie przed laty wakacje życia, ale jak się okazuje, za oceanem również ciężko pracowali.
1: Teraz pracowaliśmy Polaka z kolegą, wiesz, z basistą. Już więcej nie wiem. Potem załapaliśmy pracę właśnie, wiesz, z tymi latynosami w takiej firmie. Nie pamiętam, jak się tam nazywali, ale no, ja nas przyjął, mówi tak, dobrze, mówi, ale ja was przyjmę, nie mam za bardzo, mówi, pracę, ale przyjmę was na 2 tygodnie, ale szukajcie sobie w tym czasie pracy, wiesz, no dobra, no to. Ale myśmy tak pracowali przez te 2 tygodnie, że on potem, wiesz, bo to była podpucha, on po prostu przyszedł i powiedział, że dobra, chłopaki, to macie u mnie stałą pracę, nie? Po czym nagle potem się, wiesz, tam wykazało, że tam troszeczkę jesteśmy bardziej pracowici niż nasi koledzy latynosi. To on już nam od razu zmienił, wiesz, miejsce, mówi tak, a to już teraz to wy będziecie samodzielni, wiesz, to macie tutaj do dyspozycji klucze, budynek, w ogóle, wiesz.
0: No ale na szczęście Artur Gadowski stwierdził, że muzyka to jest jego powołanie. Kilka dekad działalności w zespole IRE, mnóstwo płyt, również działalność solowa. I właśnie z płytą solową wiąże się niezwykła historia dotycząca piosenki Szczęśliwego Nowego Jorku.

W ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat. Pamiętam wtedy, wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i właśnie, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, no skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.

0: miłości brak.
1: Na pewno nie brak w biografii Artura Gadowskiego historii niezwykłych. Wystarczy wspomnieć choćby pamiętny support zespołu Aerosmith. I co ciekawe, Artur Gadowski opowiadał, że powtarzał w licznych wywiadach, że jego marzeniem jest zagranie przed Aerosmith. I okazało się, że właściwe osoby musiały to usłyszeć.
2: Oj, to ogromne przeżycie, ale fajne wspomnienia, bo nie mogliśmy w to uwierzyć, że takie wielkie gwiazdy ze świata po prostu. A dwa lata wcześniej na przykład ja powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, wiesz, takie estradowe, nie? Jakby, a moje marzenie byłoby na tej samej scenie wystąpić, nie? Co Aerosmith. Mówię, tak rzuciłem w ogóle, wiesz, nie, myśląc o tym, że to w ogóle kiedykolwiek może stać. I po czym minęło dwa lata i ciach, proszę bardzo, wiesz. Dostajemy zaproszenie na, żeby zagrać jako support. To w ogóle było fajne. Poznaliśmy, wiesz, kolegów z zespołu, mogę tak powiedzieć, już w tej chwili, wiesz, zespołu Aerosmith. To nie mogliśmy właśnie w to uwierzyć, wiesz, bo nam różni ludzie naopowiadali różnych rzeczy, że absolutnie my nie będziemy mieć z nimi żadnego kontaktu, w ogóle zero. Zapomnijcie w ogóle żadnych zdjęć, żadnych filmów, nic. A tu jest tak, że wiesz, my przyjeżdżamy do hotelu, wiesz, meldujemy się, a tu nagle, wiesz, w otoczeniu jakichś tam paru osób podchodzi do nas to Steven Taylor. Mówi, cześć, mówi, gramy jutro razem, nie? Ja mówię, tak, tak, szczęki w dół, tak, tak, wiesz.
1: Ale ta historia ma dalszy ciąg, bo Steven Taylor zadał jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne.
2: A co robicie wieczorem? Nic. O, no to zapraszam was, jesteście naszymi gośćmi, wiesz, do klubu. No i po prostu, wiesz, siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach. No i ja zadałem wtedy pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest, mówię, niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, ty nigdy nie słyszałeś. W ogóle z jakimś obcym kraju, wiesz, egzotycznym, jak Polska, nie? Jak kumpel, wiesz, kolega, wiesz, ze strady, tak? A Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie? Wiesz, i to jest wszystko na temat, wiesz, wielkości człowieka.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,6.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze. Oficjalny start zespołu Ira to rok 1987, a nie był to przecież pierwszy zespół Artura Gadowskiego. No i przez wszystkie te lata uzbierało się mnóstwo niezwykłych historii. Choćby anegdota związana z pewną fanką, która bardzo chciała być przez Artura Gadowskiego adoptowana.
2: Przyjechała do mnie, stanęła w drzwiach, wiesz, i mówi: cześć, no przyjechałam, pomyślałam, że jesteś taki fajny, że mnie zaadoptujesz. No coś takiego mniej więcej, no. Potem się okazało, że ja, wiesz, jakiś tam miesiąc wcześniej, po koncercie w Toruniu, tam już rozdając autografy, robiąc sobie jakieś zdjęcia z ludźmi i tak dalej, zamieniłem z nią kilka słów, coś tam rozmawiała ze mną o czymś i stwierdziła, że no taki fajny jestem, ona ma takie słabe życie, że w zasadzie to ja bym był najlepszym tatą. Najbardziej to się ucieszyła moja żona.
1: No niestety adopcja nie przebiegła do końca tak, jak sobie owa fanka to wymarzyła.
2: Nie zaadoptowałem, okazałem się niefajny jednak. I następnego dnia dałem jej pieniądze, wsadziłem do, wiesz, autobusu do Torunia i...

0: karierze Artura Gadowskiego nie brakowało niezwykłych zbiegów okoliczności i licznych chwil zaskoczenia. Jak przyznał kiedyś, bardzo zaskoczyło ich właśnie, że piosenka Wybacz odniosła aż tak wielki sukces.
1: Sukces tego utworu zaskoczył nas totalnie. To znaczy, że to skala w ogóle, wiesz, sukcesu tej piosenki, bo my wiedzieliśmy, że to jest dobry utwór. Wiedzieliśmy, że na pewno, wiesz, no bo tam naszym znajomym się podobał, którym puszczaliśmy, rodzinie i tak dalej. Ale to, no to jest zawsze niby taki dobry, wiesz, probierz. I potem sukces tej piosenki na festiwalu w Opolu, to już był sygnał, że kurczę, rzeczywiście zrobiliśmy coś chyba rzeczywiście fajnego. Miliony odsłon na YouTubie, no a nas też robi wrażenie. To nie spodziewaliśmy się tego.
0: Artur Gadowski przyznał, że czasami ma wrażenie, że sukces danego utworu jest to kwestia szczęścia i ludzi.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz, tak. Znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie docenione przez kogoś, czy odniesiesz tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nigdy nie masz takiej pewności.

0: Jak już słyszeliśmy dzisiaj, Artur Gadowski twierdzi, że część rzeczy, która nam się przytrafia w życiu, to kwestia szczęścia i trafienia na odpowiednich ludzi. I nie inaczej było z karierą Artura Gadowskiego w zespole Ira. Pojawił się na pewnym przeglądzie muzycznym, grając jeszcze w zespole, który z Irą nie miał nic wspólnego.
1: To akurat był zespół Landrynki dla dziewczynki. Pierwszy zespół przed, ostatni zespół przed mój, w którym byłem, przed pojawieniem się w zespole Ira. No bo wystąpiliśmy na tym przeglądzie, a na przeglądzie w jury siedział Kuba Płucisz, założyciel zespołu Ira, tak? Wtedy już zresztą Ira była takim zespołem w Radomiu już dosyć znanym. To nie jest tak, że wiesz, że to się od momentu mojego pojawienia się w tym zespole datujemy, wiesz, w ogóle powstanie zespołu.
0: Ale faktem jest, że obecnie po wielu, wielu latach zespół Ira kojarzy się chyba przede wszystkim jednak z Arturem Gadowskim.
1: Znaczy ze mną się kojarzy, bo jakby pierwsze takie zawodowe, wiesz, działania, debiut w Opolu, 88 rok i właściwie od tego momentu datujemy, wiesz, karierę tak zespołu Ira, no nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
1: Tak, taką drabinę, wiesz, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Bo pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I to były takie czasy, no, że nie było takich, jak dzisiaj, wiesz, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Jak ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, jest sąsiad, sąsiada, no tak. Znajomy, znajomemu, wiesz, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, wiesz, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no i trzeba było ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, wiesz. No i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i znaczy pojechałem autobusem, no a z powrotem, no to już musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak wiesz, no akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, wiesz, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Płucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć. Zaproponował, żebym wpadł i no i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, wiesz, zawodowa droga, nie?
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
7: Poniedziałkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Bartosz Lichawski, kłaniam się i zapraszam na Co jest grane w Łodzi, audycję w pełni poświęconą wydarzeniom kulturalnym w naszym mieście. No i co dało popalić, co? Przez weekend, ale dzisiaj też. No, były takie prognozy dla Łodzi, że dzisiaj trochę chłodniej, no... Generalnie tam jakoś teoretycznie na mapach i tak dalej, no to trochę chłodniej, ale w praktyce ta temperatura odczuwalna, no taka jak w Afryce, no to wielokrotnie mówiliśmy, takie afrykańskie upały, afrykańska temperatura i tak dalej, ale wiecie co? Ciekawostka. Ja w ogóle sprawdziłem, jaka jest temperatura w Johannesburgu, w Republice Południowej Afryki, generalnie na przykład 18-19 stopni, ale nie w nocy, normalnie, w ciągu dnia. No mam teraz przed sobą prognozę pogody dla Johannesburga i widzę, że jutro 21 stopni, no tak jak dzisiaj. No, nieźle, co? No dobrze, dobrze, także no my to mamy dopiero tutaj, afrykańskie upały. Tak to wygląda, słuchajcie, no ponoć od jutra troszkę lepiej, pamiętajcie, cały czas jest ta sytuacja związana z dbałością o siebie, o najbliższych, o dzieci, o starszych, o zwierzęta. Cały czas pilnujemy kwestii bezpieczeństwa, no bo to niektórzy mówią, a no to tam bywały takie lata. No tak czy siak trzeba być ostrożnym, bo bywały, nie bywały, no jest teraz 29 czerwca i lato jak się patrzy i jak się odczuwa. Słuchajcie, dzisiaj też dużo gorących informacji, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM i różnorodnych przy tym, dlatego że będę miał dla Was m.in. wieści z Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Będę mówił o gorącym, wakacyjnym, letnim festiwalu filmowym. No tak, polówka wystartowała i jest pięknie. Do tego wszystkiego oczywiście a propos kin, zajrzę do repertuaru łódzkich kin, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda po weekendzie premier i pokazów specjalnych. Zobaczymy też starszy repertuar, czyli co zostało. Do tego wszystkiego także dziś w poniedziałkowym wydaniu programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM o Orbitarium, czyli o festiwalu kosmosu, jaki zbliża się wielkimi krokami. Piątek wystartuje, potem sobota i niedziela, kumulacja zdarzeń i wydarzeń. No i do tego wszystkiego także opowiem o bardzo ciekawym projekcie z Łódzkiego Domu Kultury. Generalnie czerwiec się kończy, więc kończy się ten projekt. Ale jak mawiali, coś się kończy, coś się zaczyna. No jak mawiali we Wiedźminie, prawda? Czyli to takie, moglibyśmy powiedzieć, łódzkie powiedzenie. Prosto od Andrzeja Sapkowskiego, jeśli dobrze kojarzę, że to on jest autorem tych słów, a nie są to zaczerpnięte. Jeżeli zaczerpnięte, to tylko i wyłącznie z wypowiedzi Geralta z Rivi, więc to by ewentualnie Geralt z Rivi musiał dochodzić praw autorskich. No dobrze, jakby coś, słuchajcie, to rzeczywiście no, jest kontynuacja bardzo różnych projektów, także w wakacje, jeżeli chodzi o działalność Łódzkiego Domu Kultury, ale opowiem o bardzo ciekawym zagadnieniu, bardzo ciekawym, ważnym, mądrym dla Łodzi i naszego regionu, właśnie jeśli chodzi o działalność Łódzkiego Domu Kultury. Porozmawiamy dzisiaj, porozmawiamy. Dużo mam tematów, jak zwykle zaczynam od bibliotek. Biblioteka Miejska w Łodzi, sprawdźmy co w najbliższym czasie.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
7: No jutro też te cykle, które my znamy, o których ja też opowiadam Wam od wielu sezonów kulturalnych, jak na przykład spotkania brydżowe, to oczywiście przy Perla w chwili numer 23. Ale zwracam już uwagę na to, że 30 czerwca wystawa zdjęć Antoniego Bednarczyka. Bardzo ciekawa wystawa, fotograficzna, opowiadająca, artystyczna przewodnika, czyli filia numer 18. No ale 30 także Biblioteka Wolność, a tutaj blizny, krajobrazy po Przemyśle, to będzie spotkanie autorskie. W lipcu między innymi Esperanto, nauka i konwersacje, to Biblioteka Odyseja. 6 także powrócą spotkania brydżowe, a 7 lipca między innymi tradycyjnie powróci cykl Konsultacje z dzielnicowym, bo wakacje wakacjami, ale problemy problemami, bezpieczeństwo bezpieczeństwem. O czym rozmawiać trzeba i o czym dzielnicowy chętnie pogada. Słuchajcie, konsultacje z dzielnicowym już o 11, bo dzielnicowy nie śpi, mimo że wakacje, to przyperla. Letnia burza mózgów, rebusy, krzyżówki i quizy, Biblioteka Odyseja, choć faktycznie już dla Łodzi, dla centralnej Polski zapowiadane są burze, no ale wiadomo, jak upały, no to zmiana pogody musi popadać. 8 lipca morskie stwory z upcyklingu, te warsztaty przy Perla, 8 jeszcze także m.in. konwersacje w Esperanto i skarby lata, skrzyneczka wakacyjnych wspomnień. To będzie dekupaż i warsztaty, jakie w Bibliotece Odyseja.
4: Już jutro.
7: No jutro fajnie, kina zagrają, słuchajcie, i to też jest fajny pomysł i pewnie korzystaliście z niego, tak? Żeby w pomieszczeniu takim klimatyzowanym sobie usiąść wygodnie na fotelu i obejrzeć film. No i schłodzić się nieco, prawda? Odrobinkę. No ja przyznam szczerze, że z wydolnością klimatyzacji to jest różnie, bo ja jeszcze w piątek cieszyłem się, że prawda, przyszedłem sobie, no chyba, że później było jeszcze cieplej w Łodzi i nawet tutaj ta moja klimatyzacja powiedziała: nie, sam sobie przynieś lodu, bo ja mam dosyć, chcę odpocząć. Mogła tak powiedzieć, gdyby mówiła, oczywiście, prawda? No tutaj wdziera się jakaś fikcja, no ale to może dlatego, że gdzieś już moja wyobraźnia nastawiona jest na film, gdzie bez wyobraźni, no takich obrazów by nie było, takich opowieści by nie było. No i najlepszym przykładem jest film Supergirl. Ten trafił m.in. do kina Helios w sukcesji. Od czasu, jak zapowiedziałem wam ten film, to m.in. nucę sobie słynną piosenkę Supergirl, Supergirls Don't Cry. No tak, Big Boys też Don't Cry, choć to już inna piosenka. Dobrze, nie o złotych przebojach teraz, słuchajcie, tylko o takim przeboju filmowym, Supergirl, który jutro na wielu seansach, bo o 10:10 pierwszy. To jest dubbing, potem 11:40 dubbing, sale Dream. Potem 12:45 dubbing, a z napisami o 15:20, a dubbing Dream 16:40. Potem znowu dubbing dla odmiany o 17:50, potem co było o 15:20. No i jeszcze trzy pokazy wieczorne, czyli 19:10 Dream, Dolby Atmos, napisy Dolby Atmos, 20:40 i 21:40 Dream, Dolby Atmos i napisy, i uwaga, w każdej sali klima. No. I to mi się podoba. No, generalnie, słuchajcie, film może się podobać. Fajnie, że ktoś dostrzegł rolę super dziewczyn w całym tym uniwersum i nie jednym zresztą ostatecznie, więc mam nadzieję, że no to będzie kolejny krok w stronę popularyzowania tych walecznych, odważnych kobiet, bohaterek. No dobrze, jakkolwiek jutro 2, 4, 6, 8, 9 pokazów premierowych w samym tylko kinie Helios w sukcesji, czyli tym razem DC, no i gwiazdy na ekranie. Jason Momoa, także Millie Alcock jako tytułowa Supergirl. Ten film możecie oglądać od weekendu, no i jutro na przykład w pokazach premierowych. A jakże, odwieczna walka dobra ze złem, przeciwnik, no dość bezwzględny. No i generalnie i będzie i zemsta, i walka, i sprawiedliwość, i efekty specjalne, i piękne sceny, jak to w hollywoodzkiej superprodukcji. Tak, amerykańskiej, 108 minut od lat 13 kino fantasy, kino akcji. Supergirl najlepiej wybrzmiewa ze względu właśnie na te efekty wizualne na wielkim srebrnym ekranie. Można sprawdzić i też, no mam nadzieję, zadziała to na wyobraźnię, bo jakby koszulki Supermana i z tym znakiem, no widać, prawda? Faceci noszą, chłopaki noszą, dziewczyny też noszą. Może jako właśnie Supergirl. Kino fantasy, kino akcji. No jest też Chłopiec na krańcach świata. To są pokazy premierowe pięknej opowieści, właśnie takiej mocno działającej na wyobraźni. Słuchajcie, kiedy trzeba uratować duże siostry. Mamy tutaj dwóch braci opuszczających małe miasteczko, takie nadmorskie. No ale generalnie będzie to film o przygodzie, ale też o empatii. Myślę, że to jest najlepsze słowo, empatia w stronę innych stworzeń. więc no, film spodoba się wszystkim wrażliwcom. Zresztą także jest zrobiony bardzo charakterystyczną taką kreską, taką animacją. Zresztą możecie sprawdzić, jutro dwa pokazy, we wtorek 30 czerwca, najpierw 12.50, a potem jeszcze 17. Za każdym razem film jest w polskiej wersji językowej, bo to polska koprodukcja, tu między innymi z Hiszpanią zadziałał Grzegorz Wacławek i Marta Szymańska, którzy film wyreżyserowali, ale też do własnego scenariusza. Proszę bardzo, Chłopiec na krańcach świata, film od lat 6, także między innymi w repertuarze kina Helios w sukcesie. Jutro też przedpremierowy pokaz filmu Zaproszenie. Bardzo ciekawa opowieść i też super obsada. Edward Norton, Penelope Cruz, Olivia Wilde, Seth Rogen. No i reżyseruje Olivia Wilde. Po to, by opowiedzieć nam historię dwóch par. Spotykają się na kolacji, no i są heheszki, a to, co skrywane, wychodzi na jaw, co prowadzi, że być może nie zasną u siebie w swoich łóżkach, w swoich sypialniach, no bo ci sąsiedzi dość tajemniczy. No, taka swobodna opowieść, zamykająca się w komediodramacie, ale to nie jest czcza rozrywka. Nie, nie, słuchajcie, zresztą można sprawdzić, film od lat 15, 107 minut, amerykańska produkcja, Zaproszenie. Jutro na specjalnych pokazach przedpremierowych o 20.20. W kinie Helios w sukcesji mamy także świetny starszy repertuar, który, że tak powiem, ocalał po weekendzie pokazów specjalnych, po weekendzie premier. No i mamy Toy Story, 9.45, 10.30, 10.50, 11.30, no mnóstwo tych seansów w tych godzinach przedpołudniowych, ale po południu także 13.20, 14.10, 15.45, 18.15, większość pokazów z dźwiękiem przestrzennym w jakości Dolby Atmos, wszystkie zdubbingowane, bo to film dla dzieci od lat 6, no i dwa razy pokazy w salach Dream. Jutro też 2, 4, 6, 8 pokazów filmu Backrooms Bez Wyjścia. Od lat 13 to horror science fiction, fajna produkcja. Zresztą dobrze oceniana, dwa razy nawet w salach Dream. Jutro ostatni seans nawet o 21.20. Paweł Pawlikowski i Ojczyzna. Warto znać, warto zobaczyć ten dramat o 15 i 18. Robin Hood, Koniec legendy, 15, 10 i 20. Jest też Dzień Objawienia, to na trzech pokazach, także w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, o 17.15. Jest Straszny film, jeszcze cztery pokazy, w salach Dream o 12.30. Cztery pokazy dla filmu Obsesja. Na jednym jeszcze Mandalorian i Grogu, od lat 13, 17.40, no a także Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, film od lat 7 o 10.30, jutro też Kino na temat Junior o 12.30, to jest Story 5. Animacja, komedia, przygodówka. Słuchajcie, jeszcze tak szybciutko powiem, że w środę 1 lipca przedpremierowo także między innymi Zaproszenie będziecie mogli zobaczyć i Kino na temat Junior o 10, Toy Story 5. Tak to będzie wyglądało w kinie Helios w sukcesji. Do Charlie'ego zajrzę za chwilę, bo teraz...
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
7: Mega ciekawe, no i ważne, no i warte uwagi, słuchajcie, i tak dalej, bo można rzeczywiście na ten temat mówić bardzo długo. Potęga Łodzi, Power of Łódź, to jest taka historia, o której na pewno słyszeliście. Jak nie, no to dlaczego nie słyszeliście? No przecież mówiłem wielokrotnie, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Rozmawiałem z prezesem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Sławomir Grzanek opowiadał nam właśnie o tym cyklu, który przecież tak naprawdę ma już dwie dekady. Teraz będzie wernisaż jubileuszowej wystawy pokonkursowej 20. Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Potęga Łodzi, Power of Łódź. Fajna rzecz i ważna. I jeżeli nie słyszeliście, nie mieliście okazji zobaczyć, to myślę, że warto, słuchajcie, dlatego że faktycznie są to bardzo nieoczywiste fotografie naszego miasta. Są to fotografie, które no, wręcz poetyzują każdą sekundę, czy nawet jej ułamek, bo przecież mówimy tutaj o czasie otwarcia migawki, który czasami to na przykład właśnie 1.250, prawda? I co? Cyk! Kawałek Łodzi, kawałek życia, kawałek opowieści, kawałek historii. Niezwykły kawałek za każdym razem, bo przecież mówimy tutaj o fotografii artystycznej, o fotografii jako sztuce. Więc mamy z jednej strony bardzo szlachetne medium, bardzo piękne, z drugiej strony mamy piękne miasto. Tak jest, nasze miasto i opowieść fotograficzną w formie konkursu. Potęga Łodzi, Power of Łódź, to jak mówił prezes EUTF-u, faktycznie okazja do tego, żeby... no, popisać się fotograficznym kunsztem, by w ten sposób pokazać, że Łódź jest jeszcze do przedstawienia, do opowiedzenia w taki sposób, o jakim tak naprawdę my jeszcze być może nawet nie wiedzieliśmy, że on jest. Fotografia, która ma zaskoczyć, fotografia, która ma też opowiedzieć o czymś, na co może nie zwrócilibyśmy uwagi, albo po prostu nie widzieliśmy, bo nie mieliśmy okazji. Okazję miała fotografka albo fotograf. Jutro wernisaż 30 czerwca o 18:30 w Galerii Fotografii imienia Eugeniusza Hahnemanna. To jak mówię, pokonkursowa wystawa w ŁTF-ie. No i jak piszą do mnie organizatorzy, podczas wernisażu poznamy laureatki albo laureatów konkursu, ale także będziemy mieli okazję zobaczyć jako łódzka publiczność fotografie zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
7: Trwa wieczorne, poniedziałkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Tak jest, no słuchajcie, ta wystawa, o której wam mówiłem, to oczywiście wystawa czasowa, także warto znaleźć czas, by zobaczyć potęgę Łodzi, coś wyjątkowego, jubileuszowego, no i wspólnego, no bo to też święto tej 20. edycji konkursu Potęga Łodzi. Słuchajcie, dziś też o nie 20. edycji, ale drugiej edycji Festiwalu Kosmosu Orbitarium. Powiemy sobie o wszystkim. Także letni festiwal filmowy, czyli Polówka, wystartowała jeszcze przed weekendem. No i mamy, proszę bardzo. I będą kolejne wydarzenia i kolejna okazja do tego, by oglądać super świetne filmy i gwiazdy i opowieści o gwiazdach i gwiazdy na ekranie, bo tu Brad Pitt, tu o Amy Winehouse i tak dalej, super. No generalnie zajrzę też do Charlie'ego, bo przecież w kinach studyjnych także świetny repertuar, a teraz Łódzki Dom Kultury. No bardzo ciekawy projekt, jaki w czerwcu się zakończył tak naprawdę, no ale to nie jest tak, że to się skończyło i koniec, prawda? Zniknęło. Nie, zostaje. Zostaje w ludziach, młodych uczestniczkach i uczestnikach tego projektu. Będzie kontynuowane, ale także, no, efekt działania tego projektu, mam nadzieję, zostaje w uczestniczkach i uczestnikach, a dodatkowo zostaje, jak to się mówi, na świecie. Działania łódzkie, jak najbardziej dla łódzkich dzieci, które już rozpoczęły wakacje. Tak. No dobrze, to posłuchajmy o tych, które tutaj zaangażowały się w ten projekt.
1: Co jest grane w Łodzi?
4: Malwina Paroń-Piczara, Łódzki Dom Kultury.
7: Witam serdecznie. I
4: Agnieszka Pawlak, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie.
7: Witajcie w Co jest grane w Łodzi. Drogie panie, no właśnie, my mówimy o tym wakacje, lato, laba, ale powiedzmy, że dla wielu dzieci z Łodzi, województwa, to był bardzo pracowity czas. I mówię tutaj o tych ostatnich tygodniach, choć to projekt, który jest bardziej rozłożony w czasie, ale skoncentrujmy się na działaniach czerwcowych, by podsumować to wszystko, co powstało, co udało się właśnie stworzyć, ale by to stworzyć, to trzeba było powołać do istnienia, do funkcjonowania, do obecności tutaj u nas w Łodzi i regionie tego wspólnego projektu dla działań, nazwijmy to najogólniej, ekologicznych, prawda? Działań, czyli z jednej strony podnoszenie świadomości, ale z drugiej strony także takiej praktycznej kwestii, czyli budowy, no, tych przestrzeni, które właśnie mają być związane z ekologią, mają wspierać tutaj, powiedzmy sobie, taką przestrzeń natury w Łodzi i naszym województwie.
4: Tak, dokładnie. Zielona Akademia Łódzkiego Domu Kultury to tak naprawdę kontynuacja wieloletnich działań w zakresie edukacji ekologiczno-artystycznej Łódzkiego Domu Kultury. Mhm. Mamy tą przyjemność, że możemy współpracować z cudownymi partnerami, instytucjami kultury z województwa łódzkiego, które zawsze bardzo chętnie przyjmują nasze zaproszenie do udziału w tym projekcie i angażujemy naprawdę setki dzieci i młodzież z województwa łódzkiego. Pokazujemy im, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne, o to nasze naturalne otoczenie. Edukujemy ich akurat przy tej edycji. Mówimy im o tym, jak ważna jest rola zapylaczy, jak ważne są pszczoły, jak wygląda ich cykl życia i tak naprawdę co wnoszą do naszego środowiska, bo wnoszą bardzo wiele, o czym my często dorośli zapominamy, a okazuje się w projekcie, że dzieci całkiem dużą wiedzę na ten temat mają, dlatego doświadczają tego projektu na różnych płaszczyznach. Tworzą

0: Ja też o tym mówiłem tutaj w trakcie tego upalnego weekendu i generalnie to też jest coś, co powinno zostać w nas, ta świadomość, że dbamy też o braci mniejszych, że dbamy o czworonogi, że wystawiamy miseczkę z wodą dla pieska, kotka, niekoniecznie naszego, bo że to dbamy o nasze zwierzęta, to jest oczywista oczywistość, prawda? Natomiast, że możemy wystawić, nie wiem, przed klatką schodową miseczkę jako poidełko, mało tego, że powinniśmy pamiętać, że też ptak też człowiek w zasadzie i też on potrzebuje napić się, prawda? Ja wystawiłem takie poidełka i wyobraźcie sobie, że w ogóle mrówki tam zajrzały. Patrzę, o, piją sobie, nie topią się, nie, to wszystko jest tak zrobione, że one podchodziły w ogóle do tej krawędzi i piły. To w ogóle niesamowite jakieś spostrzeżenie, pszczoły, tak, trzmiele. No właśnie, wracamy do tego projektu, bo tutaj zajmujecie się, panie, no jako organizatorki Łódzki Dom Kultury, właśnie przede wszystkim zapylaczami. Mówimy pszczoły, mówimy trzmiele, mówimy generalnie to, co też pięknie wygląda na kwiatku, ale daje nam to, o czym też pani powiedziała, miodek, ale tak naprawdę wymaga naszej troski. Cała ta przestrzeń wymaga naszego zaangażowania i wy po pierwsze budzicie w dzieciach taką wrażliwość na ten świat, uświadamiacie, jak ważna jest to część w ogóle życia i naszego regionu, ale przecież wartość taka, powiedzmy sobie, ponad granicami, bo nie tylko w Łodzi mamy pszczoły, chociaż te łódzkie pszczoły są najwspanialsze i łódzki miodek najlepszy. Ale jednak chciałem zwrócić uwagę, że choć teraz my podsumowujemy ten projekt i te działania, to one zostają jako świadomość, ale także jako, no, mam nadzieję, działanie także w kolejnych latach, prawda, czy też przez kolejne lata właśnie dla tego środowiska, w którym żyjemy, które współdzielimy z pszczołami, bo wiele na tym możemy zyskać.
1: Tak, bo to nie tylko ten projekt, ale też nie poruszamy tylko i wyłącznie tematu pszczół. W ogóle pokazujemy, jak nasze codzienne życie, nasze codzienne wybory mają ogromne znaczenie dla naszego środowiska.
0: A no właśnie.
1: I my nie mówimy tylko o tym. Mamy też inne projekty ekologiczne, uzupełniające. Mówimy też o recyklingu, mówimy o zmianach klimatu, o tym wszystkim, o tych wszystkich zmianach, które dzieją się dookoła nas na bieżąco, nie tylko w okresie właśnie wiosennym, ale mówimy o tym, jak nasze codzienne działanie, nasze codzienne wybory wpływają właśnie na ten nasz klimat.
0: Tak, to jest bardzo ważne, o czym pani mówi i ja pamiętam, jak jakiś czas temu też miałem okazję tutaj, w Co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM rozmawiać o tym z panią dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, że no to jest jeden z projektów, prawda? Natomiast jest ich więcej, czyli tych wszystkich, które mają uświadomić, że mamy wpływ na to, w jakim świecie będziemy żyć, że warto działać, bo każde najmniejsze działanie indywidualne w grupie, na swoim podwórku, w swojej małej ojczyźnie i tak dalej, to jest coś, co przynosi efekt. Bo wy też za sprawą tych swoich projektów, mówiąc teraz najogólniej, uwrażliwiacie, ale też pokazujecie, że warto działać i pokazujecie, co najważniejsze, jak działać, żeby no, włączyć się w budowanie z jednej strony szerszej świadomości ekologicznej, a z drugiej takie konkretne przykłady tego wszystkiego, co udaje się zrobić, zrealizować tutaj u nas w Łodzi, ale także w województwie łódzkim i scalacie tutaj u nas jako Łódzki Dom Kultury, czyli ta przestrzeń w stolicy województwa, różne ośrodki, różne miejsca, różne takie podmioty i zachęcacie do wspólnego działania. No bo w takiej drużynie po prostu łatwiej. Budując wspólnotę mamy większą siłę oddziaływania. Zatem spytam, czy ten projekt, temu podobne będą kontynuowane także po wakacjach w kolejnych latach.
1: Absolutnie. My jako Łódzki Dom Kultury obraliśmy ten kierunek już kilka lat temu. Konsekwentnie go rozwijamy. Wychodzimy w region, działamy wspólnie, bo tak naprawdę działając wspólnie mamy większe możliwości. Edukujemy kolejne pokolenia, ale to też nie tylko dzieci, bo i seniorzy, i osoby dorosłe. Też po części są, chociażby przy tym projekcie są takim odbiorcą pośrednim, dlatego że te dzieci idąc do domu, to wiemy chociażby od naszych partnerów, one bardzo często dzielą się tą wiedzą. Opowiadają rodzicom, dziadkom, znajomym o tym, czego się dowiedzieli. I to jest piękne, bo widać w nich emocje. Naprawdę to, że oni mają okazję doświadczać czegoś innego i właśnie nie przyjmują tego jako taką suchą wiedzę, jaką taką lekcję, tylko przez to doświadczenie bezpośrednie. bezpośrednio, wiemy, że ta wiedza zostaje na dłużej i właśnie o taką realną zmianę nam chodzi. Super.

0: super, super. No to ja wrócę do tego projektu. Za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, a teraz zajrzyjmy jeszcze do kina.
1: Kina.
0: Tak, zaglądamy teraz do naszych łódzkich kin i sprawdzamy, co ciekawego i ważnego tutaj. Mówiłem, że będziemy w Charlim. No i proszę bardzo, w sali studyjnej jutro Ojczyzna, 15, 16.50, 18.40, 20.30, no dużo tych seansów, ale nic dziwnego, to świetny film. W sali kameralnej m.in. Hot Hit Charliego, no i Guru, to o 15.10 dobry thriller prosto z Francji. Jutro też cykl Charlie dla dzieci, tu Sprawiedliwość Owiec, to komedia kryminalna o 17.45, a o 20.00 Diabeł ubiera się u Prady. W sali klubowej Charlie dla dzieci to Chłopiec na krańcach świata, a także mamy tutaj film Flow, który jest przecież także filmem nie tylko dla dzieci, choć przede wszystkim dla nich. Koniec imprezy o 17.30 i Orły Republiki o 20.40 w sali Arte. Charlie dla dzieci to niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. A ponadto Orły Republiki, czytając Lolitę w Teheranie, a także Kumotry. W sali audiowizualnej Milcząca przyjaciółka. Jest także gorący hit Charliego, to thriller z Francji Mi Amor o 17.55. No i jeszcze o 20.15 Robin Hood, koniec legendy. W sali widzów jeden tytuł, za to trzykrotnie, czyli Dzień Objawienia, a w sali zielonej Drugie życie, Sny o słoniach, a także Backrooms, bez wyjścia. No to teraz jeszcze ostatnia sala Czerwony dywan, tu Charlie dla dzieci to Toy Story 5, ale także komediodramat włoski, Takie jest życie, piękna opowieść o 18.10 i także piękna, również wizualnie zwracam uwagę, Zawieście czerwone latarnie o 20.35. Tak to będzie w Charlim, natomiast letni festiwal filmowy, tak jest, no rozpoczęły się właśnie te piękne, gorące, letnie, wakacyjne wydarzenia. Natomiast we wtorek 30 czerwca, tak jutro w Parku na Zdrowiu, oficjalnie wielkie otwarcie 19 edycji letniego festiwalu filmowego. Zatem, no cóż, nie trzeba tutaj opowiadać za dużo o idei Polówki, bo ona jest znana, pięknie wpisała się w łódzką kulturę i po prostu mamy do czynienia z ciekawym filmem za każdym razem pod pięknym niebem. No, tego byśmy sobie życzyli póki co. No, jest to niebo rzeczywiście piękne. No, cieszymy się może nawet o tej porze szczególnie, że nasza żarząca się kula schowała się już za horyzont i teraz wypala trawę komuś innemu, a my na razie w Łodzi możemy odsapnąć od upałów. No ale generalnie, jeżeli chodzi o niebo, to i organizatorzy, i publiczność spoglądają, dlatego że wiem, jak to było w minionych latach, szczególnie w ubiegłym roku, kiedy wiele seansów to były te pokazy, które były przenoszone do innych miejsc, albo w ogóle zmieniana była data, albo trzeba było coś odwołać, bo no właśnie, pogoda była słabiutka, słabiutka. Natomiast słuchajcie, no dużo i ciekawie, bo dzisiaj biforek, taki ostatni biforek, no bo tak jak mówię, te pokazy już się rozpoczęły, ale jutro oficjalne otwarcie, no ale dzisiaj Amy Winehouse, taki dokument o wielkiej, wspaniałej, cudownej, jednej z moich ukochanych wokalistek, ale na oficjalne otwarcie także, tak jak mówiłem, wielkie postaci, wielkie gwiazdy, bo tutaj film z Bradem Pittem w roli głównej, w repertuarze na wtorkowy wieczór, Ocean's Eleven, ryzykowna gra z 2001 roku, pewnego razu w Hollywood, to jest film, który ma około 7 lat. No i z ubiegłego roku, no można powiedzieć, nowość. Świetny film po prostu, jak dwa pozostałe. F1 film. To będzie świetna okazja do tego, żeby zobaczyć dobre tytuły, no i Brada Pitta w no, poszczególnych, bardzo różnych, ale za każdym razem doskonałych rolach. 1 lipca pierwsza odsłona Rodzinnych Śród, widzewska górka. Będzie też wkrótce obyczajówka Art House, no a także sekcja Pozycja Obowiązkowa czy Dobranocka. W weekendy także I Co Teraz, a do tego no, między innymi w Parku Poniatowskiego Ekstra Polówka i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, będzie plażowanie, będzie romantiko, klasyczne niedziele, bo to znów bardzo ciekawe bloki filmowe. No dobrze, to ja teraz zmieniam temat, bo...
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Bo wrócę do Łódzkiego Domu Kultury. Tak jest, tutaj ciekawy projekt. Kończy się wraz z czerwcem, ale jak słyszymy, zostaje jako świadomość, jako działanie, jako efekt też tego wszystkiego, co udało się tutaj dzieciom z Łodzi i z województwa, które do tego projektu się przyłączyły, stworzyć, więc no, porozmawiamy właśnie z takim wkładem w ten projekt tej ekipy, w tym przypadku z Tuszyna. No i to już za chwileczkę, kiedy wrócę do rozmowy. Natomiast też dziś, co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, kilka słów o Orbitarium. Dużo mówiłem w trakcie minionego weekendu. Powiem i dzisiaj, tak żeby przygotować się na drugą edycję, bo ona zbliża się wielkimi krokami. Dużo się dzieje, ciekawie się dzieje, mamy z czego korzystać. Słuchajcie, można wybrać się na plażę w Manufakturze. Tutaj też w najbliższym czasie wiele atrakcji, w najbliższym czasie, czyli w tym sezonie letnim, wakacyjnym, tak by no, po prostu dać mnóstwo dobrej rozrywki i możliwości, by się zaangażować, by spędzać ten czas ciekawie, nie nudząc się, prawda? No dobra, kąpieliska w Łodzi działają i bardzo dobrze, słuchajcie, bo to okazja do tego, by się schłodzić. Pamiętajmy o tym, że faktycznie nie wszędzie, gdzie jest woda, można się kąpać, więc polecam obiekty Mosiru. Natomiast teraz, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, wracam do projektu, który został stworzony, wprowadzony i kontynuowany będzie w Łódzkim Domu Kultury.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Tak, no słuchajcie, no bardzo ciekawy projekt łódzki, bo w Łódzkim Domu Kultury, ale do Łodzi też przyjeżdżają gościnie, goście z województwa i wracają do siebie właśnie no napakowani wiedzą, zainspirowani, zaciekawieni. Zresztą bardzo wiele spotkań to też te w ogóle w województwie łódzkim, w naszym regionie. Ta wiedza pięknie nam się tutaj kumuluje w sercu tego projektu, czyli w Łódzkim Domu Kultury. No ale warto zwrócić uwagę, że to właśnie różnorodność, piękno, niezwykłość i piękne okoliczności przyrody naszego regionu są tutaj inspiracją, są tutaj rozbudowaniem tego wachlarza możliwości, by lepiej poznać, no w tym przypadku życie pszczół, zapylaczy, by dowiedzieć się, skąd ten pyszny, uwielbiany miodek pochodzi, jak on w ogóle powstaje, jak dbać o pszczoły. No tutaj też z Państwa strony to jest wkład merytoryczny, czyli wsparcie ze strony ekspertek i ekspertów.
1: Tak, no po pierwsze chciałabym bardzo podziękować Łódzkiemu Domowi Kultury, że zaprasza nas do kolejnych projektów. Dla nas to jest bardzo ważne, dla małych miejscowości i małych domów kultury, że dzięki takim projektom te nasze dzieci mogą pojechać w nowe miejsca, zaangażować się, dotknąć się tej przyrody, dotknąć poprzez doświadczenie. I tak jak Malwina powiedziała, one tam całym swoim ciałem chłonęły te warsztaty. Niesamowite jest to, że one to przeżywają później, dzielą się z tą wiedzą właśnie ze znajomymi, z koleżankami, z rodzicami. Nieraz jest kontynuacja, bo się tak zaciekawią danym tematem, że później same drążą i doczytują. Dzięki temu, że jest no, internet teraz wszechobecny, mogą jeszcze bardziej pogłębiać tą swoją wiedzę i naprawdę te projekty, które realizuje Dom Kultury, są naprawdę bardzo wartościowe i zostają w pamięci tych dzieci.
0: Tak, no opowiadała mi pani tutaj o tych emocjach na twarzach dzieci, o tym zaangażowaniu, o tej radości, o tym poczuciu sensu, prawda, że robimy coś dla siebie, ale i dla innych, że to piękna i ważna sprawa. To zresztą nie pierwsza współpraca, nie pierwszy raz działacie razem. Jak z pani perspektywy wygląda przyszłość tego projektu? Będzie to, jeżeli chodzi o właśnie tę współpracę, kontynuowane?
1: No, ja mam nadzieję, że tak. Nie zależy to od nas, tylko tak naprawdę chyba od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ mam nadzieję, że będzie realizował dalsze projekty w dalszych latach, bo naprawdę bardzo wartościowy jest to projekt.
3: Ja osobiście mam wrażenie, że chyba fundusz widzi to nasze zaangażowanie i zaangażowanie dzieci, bo faktycznie od przeszło 10 lat czujemy ogromne wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i faktycznie wspierają te nasze działania, widzą efekty. To jest tak naprawdę kolejne pokolenie dzieci, które już wychowujemy, które edukujemy. Wiemy, że dzieci, które biorą udział w innych naszych projektach ekologicznych, bo to nie tylko Zielona Akademia EUDK, wiemy, że wspominają, wiemy, że przekazują dalej. I ja tak czuję osobiście, że fundusz to wszystko widzi i słyszy. Dlatego takim przychylnym okiem tutaj na nas spogląda. My spoglądamy na naszych partnerów, bo naprawdę ta współpraca po prostu jest cudowna i dla nas, jako dla organizatorów tych projektów, no serce się raduje. Naprawdę. Kiedy widzimy dzieci zadowolone, zaangażowane, chłonące wiedzę jak gąbka tak naprawdę. No nie ma dla nas chyba lepszej nagrody, tak, prawda, Agnieszko? Tak. Jeżeli widzimy widzimy, że faktycznie ta świadomość się zwiększa, a przy okazji też dzieją się rzeczy cudowne, bo powstają też piękne rzeczy z rękodzieła. Chociażby przy tej edycji tworzymy domki dla owadów, które realnie będą zamieszczone w domach po prostu, w ogródkach dzieci biorących udział w projekcie, a i też naszych partnerów niejednym domkiem, hotelem dla owadów obdarujemy, czego jeszcze nie wiedzą, ale się niedługo dowiedzą. Także w przestrzeni też publicznej ta nasza działalność z pewnością będzie widoczna.
0: Tak jest. No to trzymam bardzo mocno kciuki za wasze projekty, za waszą działalność. Projekt funkcjonuje, działa, dzieci wypoczywają, mają wakacje, a ja wam pięknie dziękuję już za rozmowę.
3: Dziękujemy również.
1: Dziękuję również.
0: A teraz...
2: Co jest grane w Łodzi wkrótce?
4: Marta Wróblewska, Fundacja Wytwórnia.
0: Wyjątkowy czas, więc no, mamy go trochę więcej na dodatek. Myślę, że można planować. Słuchajcie, jeżeli mówimy o tym, że planujemy sobie wakacje, to przydałby się jakiś taki planer, prawda? Jakiś kalendarz taki, gdzie można wszystko ładnie rozpisać. Tu mam urlop, tu mnie nie będzie, ale generalnie nie trzeba wyjeżdżać z Łodzi, żeby czuć wakacje i fajnie się bawić, no bo będziemy mieli kino letnie, no bo będziemy mieli łódzkie festiwale, bo będziemy mieli na pewno spotkanie takie ekskluzywne, niejedno z teatrem, będą zajęcia także Zielonej Łodzi, no bardzo różne aktywności, ale do tego wszystkiego dochodzi też no takie zobowiązanie wobec Łodzi jazzowej, prawda? To tutaj rodził się jazz, Łódź Jazzowa i Letnia Akademia Jazzu. Ja sobie wizualizuję takie historie, które naprawdę dobrze robią na wyobraźnię i fajnie działają w ogóle na samopoczucie, bo w te wakacje, kiedy będzie gorąco, kiedy będzie, mam nadzieję, upalnie w lipcu, w sierpniu, będą takie koncerty, że ho-ho, wśród nich także hiszpański jazz, który ma nieoczywistą odsłonę i to może być piękne i zaskakujące. No ale na początek koncert inauguracyjny oczywiście, Grzegorz Turnał, 6 godzina, 2 lipca. Na koniec koncert finałowy 27 sierpnia to Marcin Masecki, Boleros i Mas. No, za chwilę, bo w wakacje w lipcu startuje Letnia Akademia Jazzu, to po raz 19.
4: Zapraszam, 19. Letnia Akademia Jazzu w tym roku startuje rzeczywiście w lipcu, od 2 lipca do 27 sierpnia, w każdy czwartek koncerty jazzowe, a w niedzielę, wybrane niedziele w miesiącach letnich koncerty familijne, w tym oczywiście jeszcze International Jazz Platform, czyli nasza scena eksperymentalna, która będzie trwała od 20 do 23 lipca.
0: No właśnie, mówisz jazz eksperymentalny. Oczywiście, oczywiście. My też eksperymentujemy z jazzem. Ja tego nie ukrywam, że nauczyłem się słuchać jazzu na Letniej Akademii Jazzu. Wspominam przy tej okazji wielkich nieobecnych, cudownych ludzi, których spotkałem, którzy rozmawiali ze mną. Ja wam mówiłem tutaj, w co jest grane w Łodzi. Oni oddali mi swój czas. Marta, to były piękne spotkania. Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Jarek Śmietana. Ja jeszcze raz to podkreślam, nie byłem tam z moim złotoprzebojowym mikrofonem. Nie byłem tam w roli dziennikarza, prawda? Żeby oni powiedzieli, o proszę bardzo, jest dziennikarz, no jest to część też naszego, powiedzmy, zawodu, obowiązku wręcz, żeby poświęcić czas mediom, więc dobrze porozmawiajmy. Nie, ja mówię o koncertach, o tym, co się działo przed koncertami i po koncertach, kiedy ci ludzie, ci wielcy muzycy, jeszcze wielu innych, no oddawało swój czas, już prywatny, przedkoncertowy albo pokoncertowy, łódzkiej publiczności. Schodzili, rozmawiali, mieli czas. Miałem okazję porozmawiać z nimi o jazzie. Michał Urbaniak powiedział mi, słuchaj, bo ty za bardzo to wszystko jakby kombinujesz wokół tego, że tu nie trzeba kończyć żadnych studiów muzycznych. No, odbieraj to sercem, kołysz się, trzeba mieć flow, trzeba się wsłuchać w rytm, popłynąć z tym. No i jak Lichawski popłynął, tak po dziś dzień mówię, że jazz to jeden z moich absolutnie ukochanych gatunków muzycznych. Tych gatunków muzycznych będziemy mieli tutaj na Letniej Akademii Jazzu bardzo dużo. To także, tak jak mówisz, jazz eksperymentalny, to także okazja do tego, by wziąć udział w swego rodzaju warsztatach, spotkaniu na scenie z zawodowcami, czyli International Jazz Platform 20 lipca, potem 21 i 22 lipca, 23 finał International Jazz Platform. No i koncert. No będą też koncerty familijne. 5 lipca Gosia Hutek, Lokomotywa. 26 lipca Czereśnie. Będzie więcej świetnych okazji do tego, by się spotkać. No ogromna różnorodność, a tu mówimy też o gwiazdach od razu, no naszych gwiazdach, polskich gwiazdach, o których za chwilę, ale pojawi się taka gwiazda, która przywiezie nam, ona teraz mieszka w Europie chyba z tego co wiem, ale przywiezie nam no, jazz amerykański, prawda? No to jest amerykańska gwiazda.
4: Zgadza się. Nasza super gwiazda, wielka ikona światowego jazzu, Didi Bridgewater, przyjedzie do nas właściwie z Paryża, bo od wielu lat mieszka i tworzy we Francji, natomiast wywodzi się rzeczywiście ze Stanów. Występowała na Broadwayu, nagrodzona nagrodą Tony za musical The Wiz i 3 nagrodami Grammy za w tym najlepszy album jazzowy.
0: No właśnie, no właśnie, ale jazz, słuchajcie, piękny jazz, no bo latem właśnie Łódź staje się jednym z najważniejszych punktów na jazzowej mapie Polski. Przed nami 19. edycja Letniej Akademii Jazzu. Kończy się czerwiec, a wszystko wystartuje w lipcu spotkaniem z muzyką, którą wykona dla nas, zaśpiewa Grzegorz Turnał. To jest projekt 6 godzina. Przepiękna płyta, jaka została zaprezentowana jeszcze pod koniec roku 2025. Fanki, fani, w tym ja, czekaliśmy, bo to ponad 10 lat trzeba było czekać od ostatniej płyty i w końcu dostaliśmy coś niezwykłego, coś pięknego, coś refleksyjnego. Tutaj wszystko rozpoczyna się właśnie taką refleksją na temat czasu, jego upływu. To wszystko podane z taką lekkością, z taką no, charakterystyką Grzegorza. Grzegorz Turnał i projekt 6 godzina. No, ja to powiedziałem w trakcie weekendu, że wystarczyłoby, absolutnie, byśmy się nasycili, gdyby pan Grzegorz Turnał zasiadł sam przy pianinie i opowiedział historię, prawda, pod tytułem 6 godzina, ale tak nie będzie, ponieważ Grzegorz Turnał przyjeżdża do nas tak naprawdę z świetnym zespołem. Będziemy zatem mieli okazję sprawdzić to wszystko w ramach Letniej Akademii Jazzu, czyli to cudowne, cudowne współbrzmienie, gdzie z jednej strony Grzegorz Turnał, z drugiej, no bo to nie będzie konfrontacja, słuchajcie, razem na jednej scenie Atom String Quartet, a także Dorota Miśkiewicz. No, nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, słuchajcie, że to będzie piękny koncert, a jeżeli jakiekolwiek są, to można posłuchać płyty, już wszystko jasne, że będzie cudownie. Słuchajcie, nazwisko Miśkiewicz jeszcze się pojawi, no bo w ogóle pojawiają się piękne nazwiska, jeżeli chodzi o artystów, no wybitnych artystów polskiej przestrzeni jazzowej. Marcin Masecki, Jan Emil Młynarski, Henryk Miśkiewicz, Natalia Kordiak czy Hania Derej. A do tego wszystkiego, tak jak wspomniałem, także gorąco Xavi Torres z projektem Barencia. To energetyczne połączenie jazzu i flamenco. Anna Kolom, charyzmatyczna baskijska wokalistka, uznawana za jeden z najciekawszych głosów współczesnej sceny iberyjskiej, przyjeżdża także do Łodzi. Ona łączy flamenco, tradycję baskijską i improwizację bardzo nowoczesną. Do tego wszystkiego, tak jak mówię, projekty premierowe, premiery tworzone specjalnie dla łódzkiego festiwalu, debiuty młodych twórców, no jazz eksperymentalny, International Jazz Platform, no i bardzo rozbudowany i ciekawy program familijny. Powrócą uwielbiane przez publiczność czereśnie, ale także inne projekty, także dla dzieci, czy też projekty po prostu rodzinne, to o czym Marta Wróblewska nam tutaj opowiadała w te niedziele. Proszę bardzo, projekty Karoliny Cichej i spółki, Gosi Hutek, koncerty, które budują mosty między pokoleniami, wprowadzają najmłodszych właśnie w świat muzyki, w świat jazzu. International Jazz Platform, a to mówiłem, scena eksperymentalna. Słuchajcie, no to powiem na zakończenie swojej wypowiedzi, czy też naszej rozmowy. 2 lipca, koncert inauguracyjny, Grzegorz Turnał, 6 godzina, 5 lipca, już w niedzielę, koncert familijny, Gosia Hutek, Lokomotywa, no a później kolejne wydarzenia. Marta Wróblewska, Fundacja Wytwórnia, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje, 101.3 FM, co jest grane w Łodzi.
0: Trwa wieczorne, poniedziałkowe spotkanie w programie Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Słuchajcie, jedno pytanie. Czy wy widzieliście minionej nocy księżyc nad Łodzią? No w zasadzie nie nad Łodzią, tylko obok Łodzi. No on był obok Łodzi, bo gdzieś po stronie południowej, dość nisko ostatecznie nad horyzontem można było go obserwować w pełnej krasie, niezwykły kolor, niesamowite, no niesamowite, piękne, zachwycające i ciekawe i tak dalej, fajna rzecz. Nie wiem jak jest dzisiaj, słuchajcie, dlatego że jak wchodziłem do studia Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, to żegnałem się z zupełnie inną kulką na niebie, także niezwykle atrakcyjną, ale jak już o tym wspominałem, niezwykle gorącą. Natomiast z tym księżycem, no to trzeba będzie sprawdzić dzisiaj po wyjściu z Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM. Ja nie wiem, czy tutaj z Sienkiewicza coś bym zobaczył, musiałbym chyba wyjść na drabinę wyższą niż wieżowce na Manhattanie, no ale wtedy widok byłby przepiękny. No generalnie można sobie ułatwić sprawę i pojechać kawałek na obrzeża Łodzi lub troszkę poza Łódź i już wszystko widać pięknie, wspaniale. No i można by powiedzieć w pełnej okazałości. Słuchajcie, oni nam o tym wszystkim opowiedzą. Oni, czyli nie zielone ludziki, chociaż może oni też, jeżeli w ogóle istnieją. Natomiast oni, specjalistki i specjaliści z Planetarium EC1 Łódź, o wszystkim chętnie nam opowiedzą w trakcie festiwalu. Zrobili pierwszą edycję, bardzo nam się podobało, no to zrobili drugą. Będzie jeszcze więcej wydarzeń, to już piątek, sobota, niedziela, prelekcje, kosmiczne układanki, modele i animacje dla dzieci, przewodnik po kosmosie, Open Astrolaby, wejście na chłodnię kominową, matko jedyno, gdzie tam w los? No ale można, bo to wszystko pod opieką oczywiście wyspecjalizowanej kadry. Strefa Marsa, poszukiwanie meteorytów ćwiczebnych, warsztaty Mars pod lupą. Jak zostać astronautą, kosmiczni odkrywcy, cząstki z kosmosu, budowanie rakiet, gra terenowa, aleja gwiazd, budowanie Układu Słonecznego w skali. Będą obserwacje przez teleskopy, seanse w kinie sferycznym, dużo będzie, dużo więcej będzie niż nawet powiedziałem teraz, dlatego za chwileczkę powiem o festiwalu kosmosu Orbitarium nie. Co więcej, druga edycja. Fajna rzecz. No dobrze, ale zanim o tym, to powiem o tym, że żużel, tak jest, no ważna dyscyplina dla Łodzi. Żużel wjeżdża do OFA, to będą historyczne kadry i motocykle, prosto z toru. No i dla mnie to też wspomnienia.
2: Warto zobaczyć.
0: No, pamiętam, jak będąc małym Bartoszkiem, chodziłem na żużel, oglądałem, pasjonowałem się. Do dziś pamiętam te niezwykłe motocykle, dlatego że no, czasami udawało się zejść z trybun tak, żeby zobaczyć to wszystko na własne oczy. To wszystko też w mojej głowie budziło zachwyt, także i zdumienie, dlatego że porównywałem motocykle żużlowców do tego, który nosiłem w pamięci, a na którym jeździł mój dziadek, bo miał z jednej strony taki motorek, słuchajcie, to chyba była osa, tak sobie coś kojarzę, potem WSK, PZL-ka, no takie historie teraz też mi się przypominają, natomiast no tutaj to była troszeczkę inna, no dla tego małego Bartoszka sytuacja, też działająca bardzo mocno na wyobraźnię, no może warto wrócić, tym bardziej, że mamy gdzie, słuchajcie, oczywiście mówię tutaj o stadionie żużlowym, o drużynie Orła. Natomiast blisko 80 lat sportowej historii, te emocje uchwycone na niemal 100 fotografiach będzie można zobaczyć. W pewien sposób te historie może poznać, może odkryć. No, jeżeli mówimy o 80 latach sportowej historii, to także dla mnie jest do odkrycia, że tak powiem, druga połowa tej całej opowieści. Także słuchajcie, już 5 lipca na OFIE w tej przestrzeni wystawienniczej Łódź Żużla. To będzie opowieść wielopoziomowa, wielowymiarowa, wielowątkowa, wieloaspektowa o sporcie. Dlatego, że to o sporcie, ale to opowieść o ludziach, o emocjach, o motocyklach, ale to też zapowiedź historycznego weekendu z Grand Prix na łódzkiej motoarenie. Jak czytam w opisie tego wydarzenia, prezentowane na wystawie wielkoformatowe, historyczne i współczesne zdjęcia odwiedzającym wystawę pozwolą odkryć lub ponownie rozpalić stadionowe emocje. Prawdziwą perłą tej historycznej kolekcji są archiwalne fotografie autorstwa Marka Kondraciuka, dokumentujące mecze legendarnego tramwajarza Łódź. Ta kultowa sekcja, funkcjonująca w latach 1948-1964, ścigała się na torze przy ulicy 6 Sierpnia. Tak jest, to jest niezwykłe miejsce, legendarne, ważne dla sportu. No, to jest baza dla dzisiejszego Orła Łódź, oczywista sprawa. Słuchajcie, w tych wyjątkowych kadrach, które będziemy mogli zobaczyć na OFF-ie, między innymi ważne postaci dla sportu, ważni ludzie, ważne zatem nazwiska to między innymi postać Włodzimierza Szwendrowskiego, który żył w latach 1931 i odszedł od nas no, całkiem niedawno, bo w 2013 roku najwybitniejszy łódzki żużlowiec w historii. Choć jak czytam pochodził z Lublina, to właśnie w barwach łódzkiego tramwajarza sięgnął po indywidualne Mistrzostwo Polski w 1951 i 1955 roku, stając się absolutną legendą dyscypliny. Obok tych bezcennych pamiątek pojawią się także współczesne ujęcia autorstwa fotoreporterów, takich jak tutaj też wynotowałem sobie za organizatorami tej prezentacji: Adrian Sadurski, Wiesław Runke, Zuzanna Kłoskowska czy oficjalny fotograf cyklu Speedway Grand Prix Marcin Karczewski. No i sięgam tutaj po wypowiedź, oto jak mówi Maciej Markowski, oficer prasowy Team Speedway Grand Prix of Poland Łódź. Muszę przyznać, że nie przypominam sobie drugiej takiej wystawy, gdzie zwiedzający mogliby zobaczyć prawie 100 dużych fotografii żużlowych z przestrzeni, no tak naprawdę 80 lat, czyli tyle, ile funkcjonuje sekcja żużlowa w Łodzi. Zatem od 5 lipca, wtedy oficjalne otwarcie, wernisaż o godzinie 18. Tutaj ciekawostka, słuchajcie, no wszystko zaplanowano tak, by kibice mogli wybrać się na wernisaż bezpośrednio po zakończeniu ligowego meczu Orła Łódź z Hunters PSZ Poznań. Oprócz tych opowieści fotograficznych, oprócz zatrzymanych w kadrach prezentowanych na wystawie wspomnień, organizatorki i organizatorzy zadbali o inne eksponaty, które także pochodzą prosto z przestrzeni żużlowej, można by nawet powiedzieć, przybyły na wystawę prosto z toru. One pozwolą z bliska poczuć magię tego sportu. Zaprezentujemy dwa kompletne motocykle żużlowe oraz cały ubiór zawodnika, to znaczy kombinezon, kask, gogle i tak dalej, zdradza Maciej Markowski. No to ja zdradzę, że wystawa stanowić będzie taki wstęp, takie preludium do wielkiej i ważnej opowieści, do absolutnego przełomu w historii łódzkiego żużla. Bo oto jak czytam, pod koniec lipca łódzka Moto Arena zamieni się w globalne centrum tej dyscypliny, goszcząc po raz pierwszy tak prestiżowe zawody rangi Mistrzostw Świata. Już 31 lipca w rundzie SGP2 o laury powalczą najlepsi juniorzy globu, a dzień później, 1 sierpnia, elita światowego speedwaya zmierzy się w ramach 7 rundy Speedway Grand Prix. Łódzka publiczność zobaczy w akcji m.in. 6-krotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, którego dominację spróbuje przełamać świetnie znany lokalnym kibicom Australijczyk Brady Kurtz. No a emocje podgrzeje też start silnej polskiej reprezentacji Kacpra Woryny, Patryka Dudka, Dominika Kubery. No i tutaj też, jak mówi Michał Pietrzak, koordynator wydarzeń OFF Piotrkowska Center z kolei, różne światy, pokolenia i ludzkie pasje w jednej wspólnej przestrzeni. Tym dla nas jest OFF, więc tym razem z ogromną ciekawością gościmy wydarzenie, które celebruje piękną, lokalną tradycję, ale też promuje Łódź jako światowego gracza w tej dziedzinie sportu. Mamy nadzieję spotkać się nie tylko z zagorzałymi kibicami, ale i z osobami, które żużlową magię chcą dopiero odkryć w luźnej atmosferze. Łódź Żużla. No, te prezentacje będzie można oglądać, tak jak wspomniałem, od 5 lipca. No, 5 lipca wieczorem wernisaż, czyli wystawa od 6 lipca do 2 sierpnia. Wystawa czasowa za różowymi drzwiami, czyli drugie piętro od 12 do 20, ale będzie także wiele innych akcentów i takich wydarzeń związanych z łódzkim żużlem. Zatem ciekawa sprawa. No, same ciekawe sprawy dzieją się w Łodzi. Tylko o ciekawych sprawach usłyszycie w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje. Jest to 1 i 3 FM i tym razem no też tak będzie, że sięgam już dla Was po kolejne wieści. Proszę bardzo, czas na Orbitarium.
2: Wkrótce.
0: Wkrótce wystartuje druga edycja Orbitarium. Festiwal kosmosu to wiele wydarzeń, jak wspominałem, i wiele okazji do tego, żeby dobrze spędzić czas, żeby zachwycić się no, tym wszystkim, co tak naprawdę jest częścią nas, do czego należymy, co nas otacza, co nas fascynuje i no, każe zadawać kolejne pytania. o to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i jak to wszystko działa. Na dobry początek w piątek 3 lipca muzyczne otwarcie od 20 koncert Krzemiński Reunion Project. Do tego wszystkiego słuchajcie, czyli do cudownych dźwięków, także przepiękne obrazy słuchajcie, dlatego że to z jednej strony muzyka jazzowa, z drugiej wizualizacje takie 3D, takie immersyjne, wchłaniające człowieka, że to rzeczywiście czujemy się jakbyśmy byli w. Także opowieść zasycająca jak czarna dziura, na pewno pięknie skomponowana, pięknie tutaj współbrzmiąca jako jedna narracja. Muzyczne otwarcie, koncert Krzemiński Reunion Project od 20 do 21.30 w Planetarium EC1. Później sobota i niedziela to te dwa dni festiwalowe, czyli okazja do tego, by pojawić się po raz pierwszy na Orbitarium albo po raz drugi, skoro to drugi festiwal, to może byliście na pierwszej edycji, o której też przecież opowiadałem, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Cały dzień do wykorzystania i sobota i niedziela to różne aktywności rodzinne, oczywiście, że wszystko wokół astronomii, kosmosu, pokazy filmowe, no i bardzo, bardzo dużo okazji do tego, by zdobywać wiedzę na różnym poziomie. Na początek od 10 kosmiczne układanki, modele i malowanie to dla dzieci od 5 roku życia, tak naprawdę przez cały dzień, no do 18, do 21 przewodnik po kosmosie, to będą takie oprowadzania realizowane co godzinę, będą open astrolaby, wejście na chłodnię kominową od 11 do 21.30, czyli widok na Łódź to taki szeroki, naprawdę piękna opowieść, wszystko absolutnie pod kontrolą, nie muszę dodawać, że bezpiecznie z tarasu widokowego. Będzie także między innymi, słuchajcie, bo tych wydarzeń jest tak dużo, że jeżeli chcecie sobie zaplanować wszystko punkt po punkcie, godzina po godzinie, to najlepiej po prostu odwiedzić stronę festiwalu. Ja tytułem zapowiedzi tego wydarzenia faktycznie byłem na tej stronie i wynotowałem sobie też kilka takich ciekawostek, jak strefa Marsa, gdzie powstaną między innymi papierowe modele lądowników, szybowców stratosferycznych. To będzie też Mars pod lupą, czyli no, generalnie można dołączyć tutaj z kolei akurat w dowolnym momencie. Tutaj wcielacie się w badaczki albo badaczy Marsa. Będą różne zadania do wykonania, zagadki do rozwiązania. Słuchajcie, to warsztaty, aktywności rodzinne, kosmiczni odkrywcy. To też będzie można zaprojektować swojego kosmitę albo dowiedzieć się, jak zostać astronautą. Będzie zabawa, ale jak gwiazd, a także cząstki kosmosu. Tutaj dzieci i młodzież odkrywają niewidzialny świat promieniowania kosmicznego. Będzie odpowiedź na pytanie, jak w ogóle funkcjonuje, jak działa i z czego zbudowany jest Układ Słoneczny. To wszystko w skali. No a także będziecie mieli okazję wykonać rakietę. Będą dzienne obserwacje przez teleskopy, prelekcje, obserwacje także, tutaj wskazuje i Słońca, i Wenus. Wszystko oczywiście też pod okiem specjalistów, to dlatego słuchajcie, że no, obserwacje Słońca nieuzbrojonym okiem, nie mówiąc już o tym, że przez lornetkę albo przez cokolwiek powiększającego, to jest po prostu masakra, to nie da się z tego wyjść cało, po prostu wzrok uszkodzony, więc róbmy to świadomie i dowiedzmy się w ogóle jak, a to właśnie za sprawą spotkania z doktorem inżynierem Marcinem Górko, a oprócz tego inne prelekcje, inne spotkania, inne wielkie nazwiska, a w kinie sferycznym astronauta, jesteśmy kosmitami, wielka przygoda w Układzie Słonecznym, chemia życia, jesteśmy astronomami, jesteśmy gwiazdami, w kosmos i z powrotem, kosmiczny paszport. Pamiętajcie, że film także pojawia się tutaj w ramach kosmicznych prezentacji. Na początek Odyseja kosmiczna. O wszystkich innych wydarzeniach zdążę wam jeszcze opowiedzieć jutro. Zatem spotkajmy się o 21. Za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski.
2: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.

rozlubani. I wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.